Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK2 Wrocław.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: SK2, Wrocław.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do Klubu Przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do klubu przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
0: I po reklamie.
4: Sebastian Stelmach, dzień dobry, witajcie w piątkowy poranek 8 maja na Dolnym Śląsku. Ten dzień przyniesie nam nawet 15 stopni na termometrach, niestety nadal sporo chmur, a dziś okazji do świętowania nam nie zabraknie. Mamy na przykład Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Życzę Wam bezpiecznego powrotu z trasy. Tymczasem na wrocławskich ulicach ruch jeszcze jest zaspały, choć z minuty na minutę pojazdów na trasach w regionie będzie nam przybywać, zatem bezpiecznej drogi o poranku na całym Dolnym Śląsku.
5: 6 to są newsy w SK2. Michał Rawa. Ataki na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad cieśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
6: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
5: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
7: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilistów wielkopolskiego niedopuszczona.
5: Przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski i przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK2 Sport.
5: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brage 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem Polski Matikeszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Świetny występ polskich hokeistów w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4-2. Dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: Piątek, pijo!
10: To brzmi w twoich ustach. Jakbyś się smucił z tego powodu troszkę.
9: Co robią Polacy w piątek?
10: Nie mam pojęcia.
9: Pijo!
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
9: Pozdrawiamy Krzysztofa Piątka.
10: Tak.
9: Pozdrawiamy też wszystkich Nowaków i Kowalskich.
10: Gdyby to był 13 w piątek, to był Peszko, Krzek.
9: Peszko.
10: A tak jest normalnie.

0: Tak wygrać życie. Tak wygrać życie i dotrwać do piątku. Brawa dla was z samego rana.
1: Słuchajcie, wszyscy jesteśmy wygranymi. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Przetrwaliśmy cały tydzień, całe pięć dni.
0: Poczekaj.
2: Kim jesteś zwycięzcą. Kim jesteś zwycięzcą.
0: I to sobie dzisiaj powtarzamy.
1: Bo dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, moi drodzy. Ale się ładnie to ułożyło, prawda? 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa. To piątek, wszyscy wygrywamy dzisiaj tak naprawdę. I odblokowujemy w takim razie te telefony 726-826-826. Proszę sobie zapisać numer telefonu albo się odezwać do nas na Messengerze. A dzisiaj, moi drodzy, no to co? No to jeżeli wszyscy jesteśmy zwycięzcami, to dzwońcie i chwalcie się. Czy był taki moment, po którym mogłeś powiedzieć o sobie: jestem zwycięzcą? SK2. Myślę. Na pewno coś wymyślę. W moim życiu na pewno było wiele zwycięstw. Dajcie mi
0: 7268268826 lub Messenger. Dwie godziny.

0: się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: 16 po 6. Kto już wstał, ten czuje się wygrany, bo wita się z weekendem jak z gąską.
1: A jak? Oczywiście,
0: a jak
1: tak.
0: Oczywiście to jest.
1: Dzisiaj jesteście zwycięzcami. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. W dzień zwycięstwa odbieramy pierwszy telefon. Pierwszy wygrany dzisiejszego poranka.
0: Tak, to Dawid, już jesteś wygrany, bo przebiłeś się przez wszystkich tych, którzy do nas dzwonili.
1: Ty wiesz, ile było przed tobą?
2: Cześć, witam.
0: A wiesz, ile było po tobie jeszcze?
1: No, a jak w trakcie, jak byliśmy, to wiesz, ile jeszcze dzwoniło?
0: Znaczy, najpierw tak, muszę powiedzieć, że wielu z was dzwoniło, zanim Dawid damy coś powiedzieć. Wielu z was dzwoniło i mówiło, że jest zwycięzcą już tylko dlatego, że udało się dodzwonić do radia. No, no bo też tak przebić się przez ten tłum i w ogóle dostać się.
1: Posłuchajcie, to są...
0: Nie lada wyczyn.
1: Radio SK2 to są dobre fale i więc fala słuchaczy dzwoni dzień w dzień, prawda?
0: Na antenie może być tylko jeden, ten kimś jest Dawid, bo on ma takie zwycięstwo. Wielu z was ma podobne, nie powiem. Ale to trzeba powiedzieć głośno na antenie. Prawda, Dawidzie?
2: Pewnie, że tak. To największe moje zwycięstwo.
0: No to chwal się.
2: Moim największym zwycięstwem to jest to, że mi się córka urodziła.
0: Dobra. O.
2: Zdrowa, cała.
0: A kiedy jakby jest moment zwycięstwa? Powiedz mi, czy dopiero jak się rodzi, czy przy poczęciu, czy...
2: No ja bym powiedział, że tych momentów zwycięstwa to jest parę.
0: Parę, okej.
2: Tak.
0: A pierwszy jest kiedy? Pierwszy jest przy poczęciu, czy jeszcze wcześniej?
2: Aż pierwszy jest przy tej wiadomości, że gol został strzelony.
0: Bo to był... Bo najpierw, wiesz, najpierw jest niby bramka, ale potem jest VAR. Jak już jest VAR, te dwie kreski na teście, to już jest gol uznany i jedziemy.
1: To w dziwną stronę idzie ta rozmowa.
0: Jedziemy do gryweczka, później szczęśliwy poród, zdrowa, piękna córeczka.
1: Jak ma córa na imię?
2: Tak jest, Marcelina.
0: Ile ma lat?
2: 2,5 już będzie.
0: Ładnie.
2: Już niedługo będzie mogła sama do studia dzwonić, bo już gada coraz więcej.
0: A biega dużo?
2: Biega dużo, ja przy niej też biegam.
0: Także
2: się uzupełniamy.
1: 2,5 to już powoli przesypia całe noce. Nie musi was wołać tak.
2: Tak, tylko się czasem obudzi. Napić
0: i to wszystko. Kolejny powód do bycia zwycięzcą.
1: Tak jest,
0: no
1: to już jest sukces.
0: Ale
1: prawda?
0: Za niedługo wiesz, że będziesz musiał być przegranym, jak zaczniesz z nią grać w jakieś planszóweczki.
1: No to tak
2: no
1: działa.
2: Już to przegrywam pomału.
0: Pomału, no właśnie. Na razie jesteś zwycięzcą, a za niedługo będzie trzeba być cały czas przegrywem, bo córeczka musi wygrać.
2: No jest jeszcze szansa na następne dziecko, także może jeszcze taki drugi moment zwycięstwa.
0: Trzymamy kciuki, nadejdzie. Dawidku, trzymamy, bo to trzeba zwiększyć populację tego pięknego miodem i mlekiem płynącego kraju.
2: Tak,
0: zróbmy. Więc my, Dawidku, do ciebie wysyłamy gadżety od Radia SK2. Jesteś zwycięzcą. Powtarzamy ci to oficjalnie. Podbijamy pod tym pieczątkę Radia SK2.
1: 7268268826. Czekamy na kolejne telefony. Dlaczego jesteście zwycięzcami? Co się takiego wydarzyło w waszym życiu, że możecie sobie powiedzieć: jestem zwycięzcą?
3: SK2.
0: Pamiętajcie o głosóweczkach na Messengerze, tam też przyjmujemy, bo nie powiedziałeś chyba.
1: Nie powiedziałem.
0: Nie, to ja,
1: bo ja jestem.
0: To uzupełniłem cię, jestem
1: przegrywem.
0: Zwycięzcą. 19 po 6.

0: Bardzo dobrze, że na piąteczce wszyscy jedziecie. 26 minut po 6. Wielkimi literami. Żółty pasek w gazecie. Proszę bardzo. Na żółtym pasku zawsze takie ważne rzeczy są. Jest taki, tak wielkimi, jeszcze raz powtórzę, uwaga, emerycie. Sprawdź, kiedy mogą zabrać ci działkę.
1: O, ale zaraz, żeby coś komuś zabrać, to najpierw ten ktoś musi to mieć, prawda? A przecież w sprawie działek emeryci są bardziej chyba na nie.
2: Zalegi zebrali marihuanę w żadnym wypadku.
3: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne, właśnie.
3: A dlaczego?
4: SK2. Może się zakochać.

0: 30% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.
9: 8 maja w kalendarzu imieniny m.in. Stanisławy oraz Stanisława, a na świętego Stanisława rośnie koniom trawa, mówi przysłowie na dziś. Ta trawa rośnie i nie tylko przyroda po deszczach obudziła nam się do życia. Dziś o poranku jeszcze przelotnie może pokropić. W ciągu dnia chmury rządzić będą na dolnośląskim niebie, ale pod koniec dnia możemy spodziewać się rozpogodzeń. Na termometrach maksymalnie do 15 stopni, w weekend będzie podobnie.
10: 6.30 News Eweska 2, Michał Rawa. Polska będzie pierwszym krajem w Europie dziś podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Polska z tego programu ma otrzymać przeszło 43 miliardy euro. Pierwsza część funduszy, 15% zaliczka, ma trafić do naszej armii w najbliższych tygodniach. Rodzinna tragedia pod Warszawą. W domu w Raszynie znaleziono ciało kobiety, a na cmentarzu w Prażmowie jej 67-letniego partnera. Funkcjonariusze na posesji zastali też dwoje dzieci, które natychmiast objęto opieką psychologiczną. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. Obowiązuje tam całkowity zakaz używania ognia w związku z poważnym zagrożeniem pożarowym.
11: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha. Można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
10: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Sytuacja w lasach poprawiła się po ostatnich opadach deszczu. Służby leśne apelują jednak o czujność.

0: trójkę, trójkę wybierz, panie.
1: To tak, ja wiecie, taki przekaz podprogowy, gdybyście chcieli zagłosować dzisiaj akurat na Bledkę gorącej polskiej 20.
0: Trójkę wybierz, panie.
1: Bo Bledka jest numerem 3 no, obecnie, a jak będzie dzisiaj, no to się okaże po 18.
0: Wybierz mnie, mnie wybierz, wybierz
1: 20
0: mnie.
1: Kitów możecie głosować na każdy, nie
0: każdy tak woła do was, wybierz mnie, mnie,
1: ja jestem
0: wybierz
1: najlepszy.
0: Mnie, mnie.
1: Jak już będziecie na sk2.pl, to też zapraszamy, bo kompletujemy do końca ekipę.
2: Tak, dzisiaj dwie osoby rzutem na taśmę zakwalifikują się do tego, żeby pojechać na naszą piękną mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: To znaczy jedna osoba, która weźmie drugą osobę ze sobą.
2: Tak,
1: Ostatnie dwa miejsca zostały tak naprawdę.
2: Tak, tak, więc żono namów męża, żeby się zgłosił, mężu namów żonę, żeby się zgłosiła.
1: Posłuchajcie, no jest to o co walczyć, bo mamy tak, hotel, będzie wyżywienie, bo będzie ognicho, będą kiełbachy.
2: Koncert będzie.
1: Będzie mistrz gotowania, będzie koncert Kuba i Kuba, prawda? No i będzie jeszcze kasa na dojazd.
2: Ja wam coś powiem jeszcze w tajemnicy. Rok temu udało nam się namówić właściciela hotelu, żeby przewiózł nas motorówką po jeziorze. No ona ma dopalanie. Ma, to jest bardzo mocno.
1: Przewiózł was?
2: Przewiózł nas. Ja byłem z nocelem, ja czułem wiatr we włosach, nocel nie.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Bo bez czapki jechał. No tak, to tak.
2: Tak było.
1: A propos nocela, bo widziałem teraz na Instagramie naszym, że ma nocel już spakowany, proszę bardzo, walizka gotowa i nawet ma ten, w bagażniku ma już tą Kinga Barygę.
2: A, czyli spakował ją.
1: Nie jest.
2: Dobrze,
1: tak,
2: czyli już wszystko będzie przyklepane, zaklepane, będzie Kinga, będzie Kamil.
1: Czekamy
2: będzie
1: na
2: Kuba i Kuba, będziecie wy.
1: Czekamy na ostatnią osobę dzisiaj, która dołączy do naszej ekipy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie. SK2.

0: Bo jesteś ty. A, Jarząbek, bo jesteś ty.
1: Nie no, fajnie Krzysiu tam potrafił też przeaktorzyć. Niesamowity. Niesamowity Krzysztof Krawczyk na antenie radia SK2 u nas 100% polskiej muzy. 10 minut zostało do 7. Dzisiaj hasło jesteś zwycięzcą, bo dzień zwycięzców. I mamy nagrania na naszej nie sekretarce, tylko z konto z Messengera. Marek.
2: Siemka, może nie ja jestem zwycięzcą, ale zwycięzcą są na pewno strażacy, którzy dzielnie walczą na Roztoczu, w Józefowie z pożarami lasu i to największe zwycięstwo należy się dla nich, a nie dla nas. Także pozdrawiam serdecznie.
1: Nam pozostaje też tylko wszystkim strażakom powiedzieć dziękujemy, tak. Że
3: jesteście
1: mamy w ogóle,
3: tak,
1: że mamy takich zwycięzców jak strażaków w naszym pięknym kraju, którzy sobie z tym wszystkim radzą. Jest jeszcze Artur, który też się nagrał.
4: Moim największym zwycięstwem w życiu było przyjście na świat mojego kochanego syna. Myślę, że nic wspanialszego nie spotkało mnie w życiu jak ten dzień, w którym mogłem na ręce wziąć swojego pierworodnego syna.
3: No proszę bardzo, na początku jest zwycięstwo, jak syn przychodzi na świat, a później tak za około 3 lata zwycięstwem będzie, jak on wyjdzie na świat, zamiast siedzieć przed telewizorem i konsolą.
5: SK2.
1: Mi się wydaje, że trzeba w dzisiejszych czasach poczekać jeszcze troszkę, tak do 30 roku życia, aż się z domu wyprowadzi.

0: Lor w Radiu SK. Dwa wszystko jedno, wszystko źle. 3,5 minuty zostało do 7.
1: A o 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2. Wyobraźcie sobie, w tych newsach będzie na przykład o wielkiej drace w szatni Realu Madryt. Piłkarze podobno się za sobą pobili.
0: To nie mogli, XXI wiek, nie mogli normalnie się pokłócić w internecie, a nie od razu bójka w Realu?

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Święto Kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt Brookbet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe Brookbet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
7: I po reklamie.
8: Coraz więcej samochodów na wrocławskich ulicach. Nogi z gazu ściągacie m.in. na obwodnicy Leśnicy, na Opolskiej, Karkonoskiej, Buforowej, także na Granicznej. Na północy ciasno zaczyna robić się na Żmigrodzkiej, Bałtyckiej i Pomorskiej w kierunku centrum. Dużo chmur dzisiaj na dolnośląskim niebie w pierwszej części dnia. W drugiej niebo ma nam się nieco bardziej rozpogadzać i dopuścić odrobinę słonecznych promieni. Na termometrach dziś do 15 stopni.
9: 7 Newselska 2, Michał Rawa. Miliardy euro na obronność coraz bliżej. O 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Tak, dzień dobry.
9: Jak będzie wyglądało podpisanie umowy?
10: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów. Które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
9: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pogoda pomogła z ogniem. Za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych.
11: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że niewykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
9: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Według strażaków pożar objął około 300 hektarów. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, dowiedział się nasz reporter. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Wycieczkowiec kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. W poniedziałek ma rozpocząć się ewakuacja pasażerów. Wirus przenoszony jest przez gryzonie i może być śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi.
12: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
13: SK2 Sport.
9: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouamenim. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnia całe zajście, a już w niedzielę zespół z Madrytu czeka El Clasico z Barceloną. Piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans.
12: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Rety, jeju, jak wy dzisiaj dobrze wyglądacie.
7: Kto?
3: Jacy wyspani, no wszyscy, którzy nas słuchają. Wyspani, wypoczęci, czują weekend w powietrzu. A ty lepiej to zrobiłeś. Nie, jednak gorzej.
13: Wajda i Jarzątek w Radiu SK2.
14: Śpiewa pani, śpiewa pani.
3: Cała Polska rozśpiewana, 3 po 7.

0: padłeś, to powstań, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami, moi drodzy.
1: Tak, tak. I to sobie powtarzamy. Telefony oczywiście przyjmujemy cały czas. Na Messengerki też przyjmujemy. Jeśli ktoś by chciał napisać, dlaczego jest zwycięzcą, mamy. Mamy kolejny telefon.
2: Jestem zwycięzcą dlatego, bo piąty dzień z rzędu wstają o 3 rano. Dziękuję.
1: Trzeciej w nocy, gwoli ścisłość.
0: Piąty dzień z rzędu. Przetek się zaśmieje. Mój drogi, prawdziwego czempiona we stawaniu to i tak nie pobijesz.
3: Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą.
4: SK2.
1: No, przed izbę wychodzisz o trzeciej nad ranem.
0: Widzisz?
1: I stajesz.
0: To jest, właśnie to właśnie chodzi. Wstajesz i wychodzisz przed izbę, a nie tu z łóżka. Czas

0: prawa, no, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, jak idziecie
1: marsz,
0: do roboty.
1: Marsz, marsz,
0: dobre tak tempo, dobre i nie spóźnijcie się. 17 minut po 7. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Rybacy nie wierzyli własnym oczom. Złowili zwierzę, które zdarza się raz na 50 milionów egzemplarzy takich złowionych.
1: Jest takie wybrzeże Cape Cod w stanie Massachusetts w USA i tam natrafiono na niezwykły okaz homara.
0: Zwierzę miało wyraźnie podzielone dwukolorowe ciało. Po jednej stronie było ciemnobrązowe, po drugiej było pomarańczowe. No i to się zdarza raz na 50 milionów przypadków.
1: Proszę bardzo.
0: Takie, no, taki egzemplarz.
1: I teraz ja sobie wyobrażam, że pierwsze chwile, które ten facet miał w myślach, prawda, jak go po złowieniu, no, to jest, no ja chyba śnię. Ja chyba śnię po prostu. Tak
0: wystarczyło poprosić tego homara, żeby go uszczypnął. Eska.

świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Czydrze piątek, nie? Jak jest nananaj. No już drugi raz siorbiesz tym nosem. Ja chciałem się tylko zapytać, żeby się potwierdził.
1: Za dużo siorbania tym nosem, prawda?
0: No to potwierdź,
1: jeszcze
0: tak.
1: Jeszcze ludzie też pomyślą.
0: Że czuć piątek.
1: No,
0: czuć. Czuć piątek.
1: Czuć piątek.
0: Czuć piątek.
1: No, Maciek wszedł tutaj do studia, powiedział, coś wam zdechło.
0: A sobotę jak czuć?
1: O!
0: 20, prawie 5 minut po 7. Słuchajcie, Amsterdam, może dlatego tak Jarząbek pociąga nosem, zakazuje reklam mięsa i paliw kopalnych. To już od 1 maja wszedł taki zakaz. Nie wolno reklamować mięsiwa, nie wolno benzyny reklamować, linii lotniczych nie wolno reklamować. Zniknęły reklamy burgerów. Wszystko to ma na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej stolicy Holandii. No oni w ogóle dążą do neutralności względem emisji dwutlenku węgla.
1: Ja nie myślę sobie, że jak nie będą reklamowali mięsa, to ludzie nie będą jedli mięsa, tak?
0: Tak myślą, tak.
1: Moi drodzy Amsterdamianie, mięso nie potrzebuje reklam. Mięso potrzebuje jedynie trochę soli, troszkę przypraw, miłości, a nie, że się będzie o nim mieliło cały czas w telewizji.

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal

0: jedence. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: 9 stopni na termometrach we Wrocławiu. Dziś maksymalnie do 15, do końca dnia sporo chmur z niewielkimi szansami na przejaśnienia. Sytuacja na drogach coraz cięższa. Ciasno już na Mokronowskiej, Karkonoskiej, Opolskiej, Pomorskiej i Bałtyckiej. Z minuty na minutę samochodów na drogach będzie nam przybywać, zatem bez zmian apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę lub na przykład o przesiadanie się na rowery, bo dziś choć pochmurno, to deszczu nie należy się spodziewać.
12: 7.30, News SK2, Michał Rawa. Kto za Sławomira Cęckiewicza? Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję o 10.00. Polacy w większości dobrze oceniają obecną konstytucję. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Polster na zlecenie Superekspresu, 60% z nas jest zadowolonych z ustawy zasadniczej. Inaczej uważa 22% Polaków, 18% nie ma zdania. Sondaż powstał po tym, jak pracę nad nową konstytucją zapowiedział prezydent. Maturalny maraton trwa. Dziś pisemne z biologii, po południu z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 000 maturzystów. Filozofię przeszło 2000.

0: mówiła mi pani w szkole, nie filozofuj tak. Nie, widzisz, a tutaj no, można stawać filozofię.
1: No bo to tym 2000 na biologii pani mówiła, nie filozuj, nie filozuj.
0: Nie filozuj.
1: Więc oni nie piszą biologii, tylko piszą filozofię. Powodzenia maturzyści dzisiaj.
0: 28.
1: A to ja też chciałem powiedzieć.
0: Do 8.
1: Tylko ja chciałem powiedzieć odwrotnie. 31 po 7. Ha, i co? Kto lepszy?

0: Kiedy się usłyszysz? Może z obcych ust tak śpiewa Natalia Schroeder.
1: Kiedy się
0: usłyszysz?
1: Kiedy się usłyszysz na antenie Radia SK2? Być może teraz 22 minuty do 8 to jest ten czas. 726-826-826. Już podajemy numer telefonu, bo to...
2: PKP, moi drodzy, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Otwieramy linię, można dzwonić.
1: Już dzwonią. Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Viola. Chciałabym pozdrowić mojego syna Stasia, który ma dzisiaj imieniny. Mhm. Daniela z Warszawy i moich przyjaciół z Krakowa. Ule, Roberta, Julek, Wysoń, Natalka, a także Piotrka i Mateusza, Dominika i Neskę. A pozdrawiam ja, Viola z Łodzi.
1: Pozdrawiamy, Violu, trzymaj się. Ale Viola sobie to chyba na karteczce napisała.
2: Tak.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym pozdrowić swojego misia. Anetkę, kocham bardzo ją. Chciałbym pozdrowić też cały ZGN z Warszawy dla Sinickiej. Roninę, Agnieszkę, no i Dianę, no i Beatę z Sinickiej. Wszystkiego najlepszego.
5: Same kobiety.
4: Pozdrawiam.
1: Same kobiety. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Mam na imię Wiktoria i pozdrawiam moją mamę i moją całą rodzinę.
1: Pięknie, pozdrawiamy calutką rodzinkę. Do jakiej miejscowości lecą pozdrowienia?
6: Rzeszów.
1: Pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiamy, kim jest dla ciebie?
7: Ja jestem Vanessa, chciałabym pozdrawić moją mamę Kasy, moją siostrę Violetę i moją przyjaciółkę Zuzię.
1: Pięknie, też
2: poleciało.
1: Ładny zestawik poleciało.
2: Dziękujemy.
1: Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Cześć, jestem Paulina i pozdrawiam mojego kolegę Bączka.
1: Bączka pozdrawiasz. Dobrze,
2: o, dobra,
1: dobry.
2: Być,
1: Bączek no, z rana jak śmietana. Następny telefon, halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Jestem Aleksander, pozdrawiam mojego tatę, który dzisiaj ma urodziny.
1: 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam!
2: Niech żyje nam, 100 lat, niech żyje nam!
1: Hej! Hej! Dziękujemy, następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
10: Cześć, Karolina z tej strony. Pozdrawiam mojego ukochanego męża Tomaszka. Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Pod Opolem. Pięknie. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy i też za nasze, bo nas, nie wiem czy słyszałeś, też nas na końcu
2: też?
1: Tam pozdrowi.
2: Tak?
1: Tak, tak.
2: W końcu.
1: Tak, w końcu. Więc jak już usłyszeliśmy nas, to można nadać sygnał.
2: No i odjazd, moi drodzy. Kolejny pociąg na PKP wjedzie za tydzień. Ja tutaj sobie powiem. SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Ale że aż tak to nie.
1: Nie.
2: Wielebny Michał Wiśniewski. Wielebny, bo to brzmi trochę jak kazanie w niedzielę w kościele. No.
0: Ale żeby bardzo. Się od razu zabijać. Nie.
2: Posłuchajcie.
0: Pożyjemy jeszcze troszeczkę.
2: Zobaczymy. Natomiast teraz Katowice, które postawiły na ekologiczne koszenie trawy za pomocą nie kosiarek. Nie. B owiec.
0: Ale one są okej, te owce, nie są B.
2: No
0: bo jedzą trawę. Wszystko kwitnie, drzewka kwitną, trawka rośnie. 20 tysięcy metrów kwadratowych w różnych lokalizacjach oddadzą owcom.
2: Kameruńskim.
0: Z Kamerunu specjalnie te owce zatrudnili i one będą sobie jadły i nie będzie trzeba kosiarek, wystarczą owce i będzie spoko.
2: Posłuchaj, nie będzie trzeba kosiarek, nie będzie trzeba prądu, nie będzie trzeba zatrudniać ludzi do koszenia, prawda? Czyli, widzicie, trochę sianka więcej zostanie w miejskiej kasie. SK2. A owieczki i tak na wypasie będą.
0: Inną hipotezę.
2: Jako?
0: To sianko trafi do brzuszka owiec, a później owce zostawią niespodziankę.

0: pół obrotu.
1: Ty się obkręcasz, tak? Ja myślałem, że się zgiąłeś.
0: Na tym krześle obrotowym. Mamy obrotowe, no to z pół obrotu to zrobię. Franek Kimono, 4 minuty do 8.
1: Po 8 gramy w Państwa Miasta, 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
0: O, proszę bardzo.
1: Chciałem się Was zapytać, gdzie najdalej zajechaliście?
0: Gdzie najdalej zajechaliście? To pytanie, na które odpowiadacie i wchodzicie do gry w Państwa Miasta. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Czy był ktoś w Australii?
0: Samochodem?
1: No, na przykład.
0: No, to musiałbym mieć jakiś, wiesz, taki jak z filmu
1: ponton.
0: Science Fiction, z ponton. Mój syn, jak był mały, to na motor mówił ponton. Coś w tym jest. Gdzie najdalej zajechaliście? Dajcie znać. 7268268826 albo na Messengerze. Jak tam odpowiecie na to pytanie, to zostawcie jeszcze swój numer telefonu.

0: dobry. Czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na festiwal aktorstwa i reżyserii filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
11: I po reklamie.
12: Maksymalnie 15 stopni dziś na dolnośląskich termometrach. Przez cały dzień rządzić nad nami będą chmury. To tak jak na drogach. We Wrocławiu rządzą korki ciasno, na podwalu, na Grabiszyńskiej, na Placu Społecznym. Oczywiście na wlotach do miasta również ściągacie nogi z gazu. Na Opolskiej, na Karkonoskiej, na Mokronoskiej, na zjeździe z mostu milenijnego przed Popowicką, na rogu Bricknera i Kwidzyńskiej również chwilę stracicie. A my do korków dorzucimy wam już teraz kolejną dawkę najlepszych polskich hitów.
13: Ósma News SK2, Michał Rawa. Spadł długo wyczekiwany deszcz. Służby odetchnęły z ulgą, ale nie oznacza to końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej intensywne działania związane z dogaszeniem lasu. Po nocnej przerwie wrócą do akcji statki powietrzne. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
14: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
15: Kopady jednak już tam temperaturę zniszcza. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
14: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
13: Pożar objął nawet 300 hektarów lasu. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym Pawełka, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany w okolicach Chrubieszowa.
16: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
13: Mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji. 46-latek trafi za kratki. Przypomnijmy, został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Doszło do niego 5 lat temu pod Barczewem. Na miejscu zginęły 2 kobiety. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne. Wzrosło za to ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne i rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie.
17: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
18: SK2 Sport.
13: Lech Poznań w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejarz podejmie dziś Arkę Gdynia, jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. O 11:00 początek pierwszego meczu Igi Świątek w turnieju WTA w Rzymie. Rywalką Polki będzie Katie McNally. Amerykanka w rankingu zajmuje 63. miejsce.
17: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
19: 8:04. Dzisiaj o północy ruszyła sprzedaż na mecz towarzyski Polska-Nigeria. Tak. W czerwcu ma być jakoś,
20: tak,
19: nie?
20: Tak, tak, tak. Ja w ogóle chcę kupić bilety, wyobraźcie sobie, na ten mecz. Wchodzę na stronę i patrzę, jest komunikat. Bilety nie są dostępne w twoim kraju.
19: A, bo mój drogi, musisz poprosić jakiegoś nigeryjskiego księcia o pomoc. Niech ci wyśle maila.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Teraz to ja będę mu maila wysyłał.
19: Taka zemsta. Od polskiego księcia.
20: Od polskiego księcia.
19: Polski księciunio pisze do nigeryjskiego kibica.
20: Kup mnie bilety.
19: Księciuniu drogi. Kierowniku. Prezesie.

0: Jest i on.
1: Roka woda, Roxy z Faustem.
0: Jest i on. Jest i on. Pse.
2: Co jest?
0: Pse.
2: Pse?
0: Pse. Polski samochód elektryczny. A. Czy nowa innowacja. Znamy już harmonogram produkcji tego naszego polskiego samochodu.
2: Ale poczekaj, to już gdzieś to słyszałem. Izera miała być.
0: A to Izera to miała być za poprzednich rządów. Teraz są nowe rządy i będzie nowy samochód elektryczny.
2: Nie Izera.
0: Nie Izera, będzie coś zupełnie innego. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej już w roku 2029. Tak twierdzi minister aktywów państwowych. I ja mu wierzę. Jak oni zaczęli budować 30 lat temu elektrownię atomową, to kiedy się zbudują?
2: Dobra,
0: ja im wierzę.
2: Ale proszę, jeszcze nie ma fabryki tej samochodów elektrycznych. To oni w 3 latach chcą wybudować fabrykę, jeszcze samochód z linii ma zejść?
0: A jak? Mamy rozmach, prawda? I najlepsze jest to, że Polska będzie większościowym udziałowcem w tym przedsięwzięciu, czyli będziemy, wiesz, będziemy jeszcze na tym podobno bardzo mocno zarabiać.
2: I jeszcze eksportować na Europę, mi powiedz.
0: No, oczywiście, oczywiście, że tak. Na razie budujemy prototyp tego samochodu.
2: Tak. No to zróbmy tak, że tylko u nas nagranie z odpalania prototypu przez polskich inżynierów.
0: Prosimy.
2: O, coś nie wyszło.
0: O, widzisz?
2: Jest.
3: O. Odpaliła maszyna.
2: No. Od razu słychać elektryczny. SK2.
0: I to słychać było, że to pan inżynier powiedział, prawda?
2: Stwierdził.

0: zazdroszczę jej. Lubię te trąby w tym utworze. Bardzo. Szczególnie to takie pę.
1: Ja też ciebie bardzo lubię.
0: One są takie pę.
2: Teraz ktoś musi zrobić pę, żeby zgarnąć fajną nagrodę.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A w zasadzie to nawet kilka pę. Pę.
1: Chyba, że wyrosuje inną literę. Na przykład B, to będzie bę. Trzeba będzie zrobić.
0: Tak, ale bardziej mi chodziło o punkty. Pę. 8 na przykład. 8. Jakby było to 8 to już jest dobrze. Ale różnie bywało. Ania, Olga dzisiaj. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Cześć.
0: Gracie dziewczyny o prezent marzeń wartości 500 zł. Tłumaczę zasady, przypominam. Kręcimy kołem w prawo, w lewo, to od was zależy. I tak losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak, jasne.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
6: To proszę w prawo.
1: Proszę bardzo. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest w ogóle ten, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to w prawo, czy w lewo.
0: W prawo? Nie, no to ma.
1: Bo raz jest w prawo, raz jest w lewo.
0: Jeszcze ja. Litera S. S się wylosowało, czyli tak robi wąż. On robi taki dźwięk, wydaje S właśnie. S.
1: Ja zawsze mówię, że tak wydaje dźwięk powietrza z materaca.
0: Z materaca też. S. Litera S jak słowa. Piękne słowa, które zaraz będziesz wypowiadać. 20 sekund, Aniu, uwaga.
1: Państwo.
6: Szczecin.
1: Miasto.
6: Szczecin.
1: Znana postać.
6: Sasin.
1: Jaki Sasin?
6: Jacek.
1: Dobra, roślina.
6: Sosnka.
1: Kolor.
6: Srebrny.
1: Zawód.
0: No kto ci kuchnię robił?
1: No właśnie.
0: No stolarz ci kuchnię robił. No przecież wziął dużo pieniążków, to się pamięta na całe życie.
1: A, okej, dobra.
0: Syn stolarza.
1: Syn stolarza.
0: Też na S.
1: Może go by nie. Dobra.
0: Dobra, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Tak, trzeba być dokładnie 5. Uważnym. No to
0: Sasinów jest
1: dużo.
0: Bardzo dużo.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Bardzo dużo jest Sasinów. Mówimy... Sasin to jest bardzo popularne nazwisko w tym kraju, ale jak już powiemy Jacek, no to...
1: Wszyscy
0: no to
1: wiemy.
0: Wiemy, że 70 milionów poszło.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Główny pocztowiec naszego kraju.
0: 5 punktów dla Ani, Olgo, 5 punktów do przebicia. W prawo, w lewo kręcimy?
7: No od serca, w lewo.
0: W lewo od serca.
1: W lewo od serca.
0: Ale zazwyczaj tak jest, że jak tobie każą kręcić to w prawo, a mi jak każą kręcić to w lewo. Widzisz, jesteśmy jak ying i yang. Ogień i woda, Wajda i Jarząbek. Joker się wylosował, Olgo. Możesz wybrać sobie literę.
7: To poproszę o jak Olga.
0: O jak Olga. 20 sekund, uwaga, państwo.
7: Oman.
0: Miasto.
7: Odpłot.
0: Tytuł filmu.
7: Outsider.
0: Jeszcze raz?
7: Outsider.
0: Roślina.
7: Olander.
0: Potrawa.
7: Ogórkowa.
0: Zawód.
7: Okulary. Optyk.
0: No już po czasie ten optyk. No dobrze, będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać Outsider. Chyba jest taki film Outsider, albo serial nawet chyba taki był. Outsider. No, sprawdza.
1: Dobra, jest, okay,
0: jest,
1: dobra.
0: I teraz roślina była
1: Ander.
0: Oleander. I co to jest?
1: Nie wiem, to pewnie roślina.
0: Ale jaka?
1: Roślina lata. Ale oleander pospolity, czy chcesz w donicy?
0: Czyli jest.
1: No jest.
0: Jest, dobra. No dobrze.
1: No to mamy. Roślina, no, oleander. No, taka no, różowa, różowytka.
0: No to jak tak mamy, potrawa była ogórkowa, to mamy 5-5, czyli... Dogryweczka. Dogryweczka jak na piątek przystało. Fajnie, emocje będą. Aniu, jesteś jeszcze?
6: Jestem.
0: Dobrze, Olga, jesteś? Wszystko słychać?
6: Nie.
0: Dobrze, przypominamy zasady naszej zabawy w dogrywce. Wylosuję literkę najpierw. Po wylosowaniu litery powiem wam, jaka jest litera. Potem Jarząbek powie, jaka jest kategoria. I odpowiadacie na tę literę, która się wylosowała w tej kategorii, którą powie Jarząbek. A kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem i później ma 3 sekundy na odpowiedź. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
6: Wszystko jasne.
0: Dobrze, litera jest C, trzecia litera alfabetu, czyli litera C.
1: No.
0: I teraz kategorię podaje Jarząbek. Dziewczyny, po usłyszeniu kategorii, jak chcecie udzielić pierwsze odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
1: To się będzie bardzo proste.
0: Litera C, kategoria.
1: Uwaga. Kwaśne.
6: Ania.
0: Ania, słuchamy.
6: Cukierki.
0: Jak?
6: Cukierki.
1: No są kwaśne.
0: No dobra.
1: Są kwaśne cukierki.
0: Są.
1: Chodziło mi o cytrynę bardziej. Ale
0: cukierki też są kwaśne.
1: Bo, są cytrynowe cukierki.
0: Są te słodkie i są te kwaśne. Zgadza się. Ania, prezent marzeń o wartości 500 zł jest twój. Do Olgi trafiają nagrody pocieszenia.
6: Super, bardzo się cieszę.
2: Olga,
6: gratulacje.
2: I gratulacje, czyli Olga też się cieszy z nagród pocieszenia. W poniedziałek wracamy z naszą kultową zabawą po ósmej. Bądźcie wtedy razem z nami.
5: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Anita Lipnicka i historia jednej miłości w Radiu SK 2.
1: To teraz historia prosto z Podlasia.
0: Podlasia.
1: Warto czasami grzebać w ziemi. Okazuje się, że naukowcy zidentyfikowali ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około, uwaga, 4,5 tysiąca lat odkrytych na Podlasiu właśnie. To są najstarsze takie dowody w tym regionie.
0: Najstarsze dowody istnienia alkoholu w Polsce. 4,5 tysiąca lat temu.
1: Dużo, nie?
0: Duch puszczy już tam straszył, zanim klątwa faraona w ogóle powstała.

0: Reklama.
1: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
2: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: I po reklamie.
5: Dzisiaj piątek, 8 maja, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Machamy do Was serdecznie. Uważajcie na trasach w regionie, szczególnie na wlotach do Wrocławia, bo te cały czas są zakurkowane. Niestety słońce się do Was dziś nie uśmiechnie do końca dnia. W regionie rządzić będą chmury. Na termometrach maksymalnie 15 stopni. Teraz dobijamy do 10, oby te wskazania szybko poszły nam do góry. Czekajmy do niedzieli, wtedy na termometrach będą 20.
6: 8.30, News SK2, Michał Rawa. Kolejny atak irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak, że na Bliskim Wschodzie wciąż obowiązuje rozejm. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci odzyskali też 2 auta o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Od tygodnia trwają matury, a od najbliższego poniedziałku do egzaminów podejdą ósmoklasiści. Końcowe testy zdawać będzie prawie 400 tysięcy uczniów. Rozpoczną się od języka polskiego. We wtorek matematyka, w środę język obcy. Większość uczniów będzie zdawać egzaminy z angielskiego.

0: Przeskoczę każdy mur.
1: Jasne.
0: No, ja przeskoczę. Ja przeskoczę. Ja przeskoczę.
1: Chciałbym to zobaczyć.
0: No, ty byś miał problem. Kącik odkurzający przed nami, to wcale nie jest śmieszne, to jest po prostu cofanie się w czasie. Cofamy się w czasie, bo dzisiaj do 2013 roku, to jest 13 lat, jakby nie patrzeć, przeglądamy sobie informacje z tego czasu właśnie. Z tego dnia, 13 lat temu. 8 maja 2013 roku. Dziennik Polski pisał tak. Fałszywe autografy Wisławy Szymborskiej. Ostatnio w Polsce zrobiło się głośno o książkach z autografami Wisławy Szymborskiej, a wszystko przez to, że fundacja jej imienia postanowiła je skupować. Tak właśnie Dziennik Polski pisał.
1: No właśnie, a gdzie jest popyt, to wiadomo, jest i podaż, prawda? No, więc na aukcjach internetowych pojawiły się fałszywki, dużo ludzi zabrało się za kopiowanie podpisów pani Wisławy Szymborskiej, bo pewnie niektórzy nawet pozatrudniali sobie na przykład stażystów, prawda, dali im po długopisie i kazali podpisywać te książki, no takie to były czasy, no.
2: W tamtym czasie wszyscy podpisywali, i ja też podpisałem.

0: My też wam wszystkim dziękujemy. Wszystkim.
1: Napisałam, że mąż zabiera dzieci w góry, a ja będę miała chwilę dla siebie.
0: Mężowi Agaty też.
2: No właśnie. Agata będzie miała chwilę dla siebie, bo jedzie z nami na majówkę.
0: A z kim jedzie? Bo to można wziąć
2: z siostrą. Albo z koleżanką.
0: Dzisiaj ostatnia okazja. sk2.pl. Mazurska majówka z radiem SK2.

0: uciec stąd.
1: Ewa Farna.
2: 5 minut do 9. Dzisiaj pozdrawialiśmy już kierowców zawodowych, bo dzisiaj dzień kierowcy zawodowego.
3: Tak jest.
2: Ale jeszcze...
3: kierowcy zawodowi...
2: mogą się... pozdrowić kogoś innego.
3: Tak, bo to dzisiaj również obchodzimy Światowy Dzień Osła.
2: A kierowcy zawodowi lubią pozdrawiać się tak, tak. na drodze
3: Ty właśnie. Ośle, prawda? Tak. Ty baranie!
2: A nie, nie, nie. Dzień barana kiedy indziej.

0: punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
14: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
17: I po reklamie.
18: Zbliżam się do 9, zatem sytuacja na wrocławskich ulicach powoli zacznie się stabilizować. Wszędzie oprócz ulicy Gazowej, gdzie rusza modernizacja trasy. Więcej o tym za chwilę w newsach. 15 stopni dziś maksymalnie we Wrocławiu, teraz mamy 10. Do tego sporo chmur na niebie. Te chmury będą nam towarzyszyć do końca dnia. Jutro na termometrach 17, w niedzielę ponownie 20 i piękna słoneczna aura, idealna do weekendowego wypoczynku.
19: 9 News SK2, Michał Rawa. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
20: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
19: Strażakom pomogły też opady deszczu. Teren pogorzeliska to około 350 hektarów. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
21: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
22: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
21: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
22: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
21: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
19: Wymiana ognia w cieśninie Ormus to było tylko miłosne stuknięcie. Zawieszenie broni trwa, tłumaczy Donald Trump. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe. Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne. A Donald Trump zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa. Rozwaliliśmy ich na miazgę. Mieli 159 łodzi marynarki. Nie mają żadnej. Wszystkie są na dnie morza. O czym Trump mówił w rozmowie ze stacją ABC. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca, jednak rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia.
0: SK2 News, Wrocław.
18: Sebastian Stelmach, mocne uderzenie służb w siatkę pedofilską w Polsce. Policja w ramach zakończonej akcji Hellfire zatrzymała 123 osoby, z tego 8 na Dolnym Śląsku. Miały one posiadać pornografię z udziałem małoletnich, a także treści przedstawiające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynnościach seksualnych. Rusza remont wiaduktów przy gazowej pracy. Rozpoczną się jutro, a to oznacza zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej. Swoje trasy zmienią autobusy numer 100, 124, 125 i 245.
1: No wreszcie mamy piątek, dzień osła w kalendarzu i to pasuje, bo wszyscy jak jeden mąż po pracy lecimy po zakupy na weekend i wracamy obładowani, więc to się zgadza. W tej godzinie więc ode mnie lekkie polskie hity. Będzie Urszula, będzie Dawid Podsiadło, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

0: Potwierdzam, fajna żaga. Zespół Virgin za nami w Radiu SK2. Gramy wam po polsku, a jak wiadomo, w Polsce trwają matury. Jedni podchodzą do nich na luzie, inni, na przykład Oskar Pietuszewski, wręcz przeciwnie. Nasz zdolny piłkarz opuści najbliższy mecz swojego FC Porto. Przez maturę usnął z polskiego. Mimo, że już w tym momencie Oskar jest wyceniany na, uwaga, 32 miliony euro, to jednak bardzo sumiennie przylatuje do Polski na każdy egzamin maturalny. Trzymam kciuki na ustnej maturze za Oskara i wszystkich maturzystów też, z tą różnicą, że jemu tak na wszelki wypadek nie życzę połamania nóg.
1: SK2.

0: Letnia propozycja od Bryskiej, czyli lato. Pocałuj mnie, a z tego muzycznego całusa możecie oddać swoje głosy na nowość od Gabrysi, czyli Gęsty dym z Kubańczykiem, który znajduje się na razie oczywiście w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Pitlane. Elektryczne go-karty.
16: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
15: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
16: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
19: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: ciekawe, który przynajmniej raz w życiu trzeba po prostu zaśpiewać na koncercie juwenaliowym kryzysowa narzeczonej Lady Punk. Warto sprawdzić grafik tych panów, bo oni na juwenaliach akurat lubią się pojawiać ku uciesze nowego pokolenia fanów. Tu Radio SK2, zbliża się 10:00, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
3: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie Twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt Brookbet zaprasza klientów indywidualnych brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe Brookbet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
7: Jakieś 5 minut.
6: Żartujesz.
7: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z ZOO. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basenzomkowice.pl.
13: I po reklamie.
14: Sytuacja na wrocławskich ulicach już się uspokoiła. Jedynie na Opolskiej w obu kierunkach ściągacie nogi z gazu i na Bałtyckiej. Na niebie cały czas sporo chmur i tak będzie do końca dnia. Tymczasem my zbliżamy się do 10:00. Na zegarkach 10 stopni mamy na termometrach. Dziś maksymalnie tych stopni będzie 15. Jutro nieco cieplej, bo 17, w niedzielę 20. No i już jutro to słońce pojawi się na niebie i zdaniem synoptyków ma go być całkiem sporo.
15: 10. newsy w SK2. Michał Rawa. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności zbrodni są wyjątkowo dramatyczne. Dokonała się na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
16: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
15: Mówi nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił Super Express, napastnik, partner ofiary to 67-letni pilot. Kobieta poznała go jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Wstępnie 2 miliony złotych strat po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym budynku w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano 74 osoby, jedna trafiła do szpitala. Akcja zakończyła się dopiero wieczorem.
1: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
15: Mówi Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło 27 zastępów straży pożarnej. Shakira, ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial, Kolumbijka utworem Waka Waka promowała piłkarskie mistrzostwa w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La, tym razem nagrała Daj Daj. To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień, początek mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
3: SK2 News, Wrocław.
14: Sebastian Stelmach, ponad 150 milionów na usuwanie skutków powodzi. Dolnośląscy samorządowcy otrzymali promesy z Europejskiego Funduszu Solidarności. Wsparcie otrzyma m.in. gmina wiejska Kłodzko.
13: Ponad 8,5 miliona na odbudowę dróg, to jest 9 dróg.
14: Mówi wójt Zbigniew Tur. Dzięki dotacjom wyremontowane zostaną drogi oraz mosty. Kolej na Dolnym Śląsku zostanie przyspieszona. PKP PLK przystępuje do modernizacji magistrali podsudeckiej. W sierpniu ruszą prace na 25-kilometrowej trasie z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa. Skróci to czas podróży o 12 minut.
0: Tu Radio SK2, przed nami kolejna godzina z najlepszą polską muzyką. Będzie też kolejny hit na piątkę od Michała Hanczaka. Sporo przed nami, więc nie przedłużam mrozu muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 10 mamy na zegarach.

0: Taka to nieprawda o Danii Dąbrowskiej w Radiu SK2, choć nie wciskamy wam ściemy, naprawdę gramy wam najlepsze polskie hity i sprawnie też o nich opowiadamy. To z kolei misja dla Michała Hanczaka. Czas na 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
3: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszy historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz Piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy w ich mediach społecznościowych.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Ucieczkę na dach, tam zabrali nas Tapi Sand & Grace, tu Radio SK2, za to w Krakowie od tego weekendu. Nowa, stara atrakcja, codziennie o 10. Hejnaliści i strażnicy miejscy będą uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, to nawiązuje do dawnego zwyczaju. Oby tylko nikt kluczy nie zgubił. No chyba, że mają zapasowy zestaw, prezydent najwyżej zrzuci przez okno ratusza, tak jak kiedyś mama zrzucała picie, tak? No to też jest nasza ważna tradycja.
1: SK2
2: autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anakonda. Basenzomkowice.pl.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
6: I po reklamie.

0: Aż się tłoczno zrobiło w studiu nareszcie, czyli tegoroczny hymn Orkiestry Męskiego Grania. Skład naprawdę wyjątkowy. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut. Tytuł pasuje do wielu sytuacji, na przykład do dnia dzisiejszego, czyli piątku, że wreszcie nadszedł. Za chwilę też można powiedzieć, nareszcie, newsy punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
14: Jakieś 5 minut.
13: Żartujesz?
14: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
20: Maksymalnie 15 stopni i delikatne szanse na przejaśnienia w drugiej części dnia. To pogodowe plany na piątek dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Aura poprawi nam się w weekend, jutro do 17 stopni, w niedzielę do stopni 20, wtedy też zdecydowanie więcej słońca. Więc jeżeli nie macie jeszcze planów na nadchodzący weekend, to czas je snuć. Padać nie będzie, więc jakiś aktywny wypoczynek w najpiękniejszych zakątkach Dolnego Śląska może być ciekawą propozycją.
1: 11. Newsy SK2. Michał Rawa stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Braun miał usłyszeć zarzuty m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, ale w trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
16: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności i dlatego pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
1: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
21: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuratorze regionalnej.
1: Przypomnijmy, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet. Zaskakująca nominacja. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastąpił Sławomira Cęckiewicza. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. Koordynował działania dotyczące np. spraw międzynarodowych i migracji.
22: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cęckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych. Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. To może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat, ostrzega minister rolnictwa Stefan Krajewski. Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw.
23: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
1: Susza była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożaru w Puszczy Solskiej, który strawił około 350 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
24: SK2 News, Wrocław.
20: Sebastian Stelmach. Ponad 350 tysięcy dzieci otrzyma 800+. Dolnośląski ZUS informuje, że do końca kwietnia rodzice złożyli 270 tysięcy wniosków o to świadczenie. Kto się spóźnił, wnioski może złożyć aż do września. Żyją w ciasnych klatkach, by oddawać żółć. Wrocławski ZOO pokazało klatkę, w której w Azji przetrzymuje się niedźwiedzie. A jak wygląda życie w klatce, mówi Paweł Sroka, który spędził w niej jedną noc.
25: Ciasno, niewygodnie, przykro, nie ma możliwości spełnienia podstawowych potrzeb życiowych.
20: Klatkę można zobaczyć w ZOO do końca tygodnia.
0: Prawie 3 minuty po 11:00, tu Radio SK2. Susza panuje w kraju, o czym Michał wspomniał w newsach. To na początek tej godziny przypomnienie o tym, jak ważne jest nawodnienie, od Ryszarda Rynkowskiego. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
26: No to gramy.

0: Ma nam w sumie pyta, więc odpowiadam. Co jeszcze oprócz błękitnego nieba czeka Was na mazurskiej majówce z Radiem SK2? A na przykład luksusowy hotel nad Jeziorem Mikołajskim czy minikoncert Kuby i Kuby. Do składu wyjazdowego wczoraj dołączyła Agata, którą Rafał Adamczak akurat złapał, słuchajcie, u fryzjera.
1: Co sobie robisz? Kolor jakiś rzucasz, zmieniasz, podcinasz, grzywka, bez grzywki, jak to będzie wyglądać?
2: Podcinam i robię refleksy.
1: Robisz refleksy. Czekaj, ty łysemu mówisz, że na włosach robisz refleksy. Ja absolutnie nie wiem, o co chodzi.
2: To jest tak jakby efekt słońca?
0: Nie no, ja z tego miejsca chcę przeprosić za niewiedzę kolegi Rafała. On zna tylko jedną fryzurę, taką na Jasona Statham'a albo na Bruce'a Willisa. A fryzjer Agacie idealnie wypadł, bo w przyszłym tygodniu te włosy jeszcze natlenią się pięknym mazurskim powietrzem. Po godzinie 13:00 dzisiaj ostatnia szansa na zgarnięcie tego luksusowego majówkowego wypadu. Zgłoszenia na sk2.pl. SK

0: Decyzja, Vito Bambino i Zali w Radiu SK2. No ciężka decyzja, to też taka, co na obiad, o właśnie. O truskawkach z makaronem i serem raczej w sumie można zapomnieć, bo to droga impreza, jak się okazuje. Na Broniszach można już kupić truskawki za około 40 zł za kilogram i to jest sporo drożej niż rok temu, tak o 75%. A pamiętacie te czasy, jak truskawki jadło się na tony? Szkoda, że wtedy nikt mi nie powiedział, żeby zamiast je jeść, to odłożyć je na jakąś lokatę, żeby sobie dojrzewały.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
3: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
4: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
5: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
6: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
13: I po reklamie.

0: Czy możemy obchodzić walentynki w maju? Maryla Rodowicz udowadnia, że jak najbardziej można. Wszyscy chcą kochać. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Tak swoją drogą to w sumie wiosna bardziej sprzyja tym miłosnym iskierkom w powietrzu niż taki ponury luty. A no i jeszcze weekend za pasem. To już w ogóle masa czasu na wyznawanie sobie miłości. Zbliża się 12:00. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
10: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło Ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
21: Długo na ten moment czekaliśmy, ale w końcu jest piątkowe popołudnie na Dolnym Śląsku. Ono przyniesie nam maksymalnie 15 stopni na termometrach, ale też szanse na przejaśnienia w drugiej części dnia. Aby tego słońca jak najszybciej było jak najwięcej. W weekend brakować go nie będzie, wtedy do 20 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach w niedzielę. Jutro nieco chłodniej, bo do stopni 17, czyli tak więcej niż dziś, więc powinniśmy być zadowoleni. A jeżeli czujecie się zmarznięci, to za chwilę ponownie rozgrzeją was najlepsze polskie hity.
0: Jest 12, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Rząd mówi o historycznym momencie. Zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. Już o 13.30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie tej umowy?
2: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces. Podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
22: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
2: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
23: Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
2: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskiej zbrojeniówce.
0: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisze umowę pożyczkową w programie SAFE. Pierwsze środki, 15-procentowa zaliczka, mają trafić do Polski już w najbliższych tygodniach. Trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Paweł K., skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie.
24: W dokumentacji, którą sąd przekazał policji, skazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. Areszt śledczy w Łodzi.
0: Mówi Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. A przypomnijmy, chodzi o tragiczny wypadek, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. O godzinie 14 władze Roztoczańskiego Parku Narodowego znoszą zakaz wstępu. Spadek zagrożenia pożarowego zapewnił deszcz. Wieczorem i w nocy spadło tam go 20 litrów na metr kwadratowy. Służby nadal jednak apelują o ostrożność.
25: SK2 News, Wrocław.
21: Sebastian Stelmach. Zmiany na porodówkach. Dzięki nowym standardom opieki okołoporodowej przyszłe mamy mogą otrzymać znieczulenie, a także 2 godziny nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry. To cieszy, mówi ciężarna pani Halina.
26: Jeśli dochodzi do tego cesarskiego cięcia, to dziecko zostaje wyciągnięte i nie wie, co się dzieje. Przepisy o tych 2 godzinkach pomagają.
21: Kolejną zmianą jest oddzielenie kobiet, które straciły ciążę, od tych, które nadal oczekują na szczęśliwe rozwiązanie. Dodatkowo po zmianach każdy szpital musi informować o dostępnych metodach łagodzenia bólu przy porodzie na stronie internetowej.
27: Witamy w lepszej połowie piątku. Minęła 12. Tutaj Radio SK2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Idealne na wejście w weekend z przytupem. Metzner, Big Day, Doda. Ich usłyszymy jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. 10

0: Każdy płynie swoją rzeką marzeń. Beata za nami w Radiu SK2, a my tą rzeką dopływamy do wkrętki Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, czy ja dodzwoniłam się do pani Renaty z dofinansowania łazienkowego, to pani?
2: Tak, tak.
3: Michajster Wioleta, proszę pani, ja tutaj obliczam pani dofinansowanie i teraz tak, jako że to będzie ubezpieczone dofinansowanie, pani mi powiesz, co będzie z defektów u pani, bo to muszę wpisać.
2: Ojejku, teraz mnie nie ma w domu.
3: Bo kto będzie robił pani tę łazienkę?
2: Znaczy muszę znać takiego pana, bo w tamtym roku co ja składałam, ale się nie złapałam na to.
3: Tak.
2: I miał mi robić taki pan.
3: Czyli nikt od nas.
2: Co mi będzie robił, nie?
3: Czyli nikt od nas. Proszę pani, dobrze. Jaki defekt by pani chciała? Zapytam jeszcze inaczej. Tam będzie dofinansowana muszla klozetowa, czy tylko, proszę pani, coś innego?
2: Tak, muszla.
3: Może zróbmy tak.
2: Będzie
3: najprościej. Ja bym posugerowała dwukrotne zapchanie muszli klozetowej na etapie wyjściowym i to bym miała, proszę pani, z ubezpieczenia jeszcze na to dofinansowanie do tego.
2: Jak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam.
3: Zapchana muszla klozetowa, proszę pani, przy wyjściu odpływowym.
2: Aha, to bym musiała tak napisać, tak?
3: Nie, tak trzeba zrobić, proszę pani, żeby ta osoba, która u pani będzie montować, żeby pamiętała o tym, bo inaczej, proszę pani, przy kontroli cofną dofinansowanie.
2: Bo nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi, ta muszla klozetowa zapchana.
3: Trzeba, żeby ta muszla była proszę pani, zatkana, ponieważ dostanie pani wtedy zwrot z ubezpieczenia. I jak ja będę na kontroli, to dokonam drugiego zapchania muszli klozetowej i wtedy dostanie pani już w całości dofinansowanie na to.
2: To ja mam jakiś termin, czy jak to wygląda?
3: Jak pani już zacznie remont, to przydałoby się, żeby w pierwszym tygodniu już była muszla klozetowa zapchana i ja wtedy dam, proszę pani, wniosek o ubezpieczenia, żeby nową muszlę pani dać.
2: Żeby umówić się z panią, jak będzie ta pierwsza muszla zatkana pierwszy raz.
3: Tak.
2: Żeby pani przyszła na kontrol i żeby to ubezpieczenie z dofinansowania.
3: No, chyba że poprosi pani o zapchanie Justyny.
4: Przepraszam. Zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: No mówię, no coś mi tu nie pasuje, muszę kozytować za pana.
4: Nie, już nie mogę.
1: Nosel wkręca.

0: Łowcy gwiazd i Cleo w Radiu SK, a taka oszukana gwiazda przez chwilę świeciła we Francji, słuchajcie. Pewien filozof wmówił wszystkim dookoła, że dostał prestiżową nagrodę, taką podobną do Nobla z filozofii. No ale okazało się, że taka nagroda w ogóle nie istnieje, a pan Gwiazdor chwalił się medalem, który w ogóle sam sobie kupił za 200 euro w sklepie. Prawdę odkryli dziennikarze, no i sprawa oszusta teraz trafiła do sądu. Czyli nadal to prawda, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale... ma też ręce długie, w sam raz do zawieszenia sobie sztucznego medalu na szyi.
1: SK2. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Szykuj się na Allegro Smart Week.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: I po reklamie.

0: Ta co sami, Lady Punk w Radio SK 2. Ja wspomniałam dzisiaj, że panowie z Lady Punk bardzo chętnie grają przed studencką bracią na różnych juwenaliach. I to się jak najbardziej zgadza, bo już 23 maja być może właśnie ten hit, czyli Tacy Sami, usłyszymy ze sceny Ursynaliów, czyli juwenaliów stołecznego SGGW. To naprawdę dobry moment na otwarcie swojego sezonu plenerowych koncertów. Zbliża się 13. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
18: I to razem!
19: Przyjemnie spędzić czas.
18: Ale pachnie!
17: Spróbować czekolady.
19: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
18: O, wow!
17: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
20: 3, 17, 40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
25: I po reklamie.
0: Za chwilę 13:13 na termometrach powinny nam się pojawiać, bo dziś maksymalnie do 15 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Sporo chmur na niebie i tak będzie do końca dnia, ale bliżej końca tego dnia będziemy mieć większe szanse na rozpogodzenia. Jutro i w niedzielę zdecydowanie więcej słonecznych momentów, wyższe temperatury od 17 stopni w sobotę do 20 w niedzielę. Takie plany dla Dolnoślązaków mają na nadchodzący weekend synoptycy. Oby ich prognozy się sprawdziły.
1: Jest 13, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
2: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane projekty oczywiście na całą kwotę. Nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
1: Mówi szef MON. Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, zaznacza prezes radomskiej fabryki broni Łucznik Seweryn Figurski.
3: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu.
1: Fabryka obecnie prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Dodajmy, według zapewnień rządu prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeżowskim. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. Gaszenie kontenera z ogniwami trwało 8 godzin, kolejne 8 dogaszanie. Było duże zadymienie i alert, by nie otwierać okien. Dziś już zagrożenia nie ma. Mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
21: Raport płynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
1: Jak dodaje, wciąż nie wiadomo, co spowodowało pożar. Ogniwa przed pożarem były wyłączone. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo. Ceny paliw na weekend spadają. Diesel aż o 14 groszy mniej niż dziś. Od soboty do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Benzyny 98 6 zł i 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze.
25: SK2 News, Wrocław.
0: Sebastian Stelmach. Rusza remont wiaduktów przy gazowej. Prace rozpoczną się jutro, a to oznacza zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej. Swoje trasy zmienią autobusy numer 100, 124, 125 i 245. Miasto wprowadzi też dodatkowe kursy linii 133. Szczegóły sprawdzicie w sieci. Utrudnienia będą też na trasie z Oławy do Jelcza. W poniedziałek ruszy przebudowa wojewódzkiej 455. Ruch prowadzony będzie wyłącznie z Oławy do Jelcza-Laskowice. Do tego wahadłowo. W przeciwnym kierunku objazdy wytyczone będą przez Siechnicę.
26: No i już 3 minuty po godzinie 13, a każda minuta na wagę złota w piątek, minuta, która przybliża nas do Fajlantu. Kogoś z Was przybliży też do udziału w mazurskiej majówce ESK 2, która w Mikołajkach już od najbliższego wtorku. Zaraz będę w tej sprawie do kogoś dzwonił, no i kogoś zaprosimy do naszej ekipy. Zagram też najlepsze polskie hity w tej dziesiątce na otwarcie. Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: długo się wahałem, czy wam to powiedzieć, ale dobra, co tam. Jak tak słucham tych hitów od Zali, to chciałbym być Zalią. Diament, tak wam zagrałem. To jest właśnie Zalia w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim przed nami za chwilę kultowa kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Będzie Roxy z Faustem, będzie Ira, będzie Sanach z Vito Bambino, będzie też Manam. 18 po pierwszej.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Dzień dobry, Natalio.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ja już wiem, że rozmawiamy ze sobą, kiedy ty jesteś w sklepie na zakupach piątkowych, tak?
2: Tak, jestem na zakupach, właśnie uciekłam ze sklepu, żeby lepiej było mnie słuchać.
0: O, wzorowa słuchaczka, jak ty to potrafisz. Natalia, jakiś wielki pech się przydarzył przed tą tradycyjną majówką tobie, z tego co napisałaś do nas w swoim zgłoszeniu na sk2.pl. Co takiego się nawyprawiało? Co ci pokrzyżowało plany?
2: No niestety moje auto odmówiło posłuszeństwa i nie nadaje się do użytku.
0: Czyli skończyło się na kanapie.
2: Tak, skończyło się na kanapie i na poszukiwaniach nowego autu trzeba było odwołać wszystkie wyjazdy i wszystkie grillowania majówkowe.
0: Udało się już jakieś nowe cztery koła namierzyć?
2: Jeszcze nie, wciąż poszukuję. Jestem wymagającą osobą, jeżeli chodzi o cztery kółka.
0: Nie mów tylko, że szukasz odpowiedniego koloru.
2: Nie szukam koloru jak okay. Kobieta, po prostu szukam odpowiednich parametrów.
0: Wszystko. O, wzorowo, pięknie. Słuchaj, ale w takim razie ja mam dla ciebie pewną propozycję, żeby nadrobić tę straconą właściwą majówkę. No i żebyś była z nami na tej mazurskiej majówce, którą organizujemy dla naszych najlepszych, kochanych słuchaczy. Co powiesz na to, że chcielibyśmy ciebie zabrać, słuchaj, z osobą towarzyszącą do hotelu Amax w Mikołajkach? Tam oczywiście naprawdę świetne degustacje, świetna kuchnia. Gwarantujemy jezioro, las, spa, ekskluzywny minikoncert duetu Kuba i Kuba, towarzystwo innych świetnych słuchaczy. Będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będą warsztaty grillowe i jeszcze inne niespodzianki. I ty w tym wszystkim możesz z osobą towarzyszącą uczestniczyć. Wchodzisz w to?
2: Jezu, jakbym miała możliwość, krzyczałabym w niebogłosy i z radości.
0: A krzyknij sobie, Natalia, krzyknij sobie. Bardzo się cieszę. Moja droga, jesteś z nami w Mikołajkach na mazurskiej majówce już od najbliższego wtorku.
2: Rewelacja, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
0: Właśnie teraz dołączyłaś do naszej ekipy, więc będziemy się oczywiście z wami łączyć. Wszystko będzie słychać na antenie Eski 2, ale też wszystko będzie można zobaczyć w social mediach naszych. To mówię bardziej do tych, którym się niestety nie udało do naszej ekipy dołączyć, ale na pewno będziemy wszystko relacjonować. No to Natalia, ja nie wiem, czy teraz musisz zakupy zwiększyć, czy zmniejszyć, czy plany ci się zmieniły po tym, co ci powiedziałem. W każdym razie...
2: Zakupy ograniczę, bo nie zabiorę tego ze sobą, skoro właśnie Tam będą takie pyszności.
0: No to wracaj szybciej do domu i pakuj walizkę po prostu. Tylko też...
2: Właśnie, nie dokładnie.
0: Nie rób nad bagażu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Mikołajkach.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: No to mamy ekipę na mazurską majówkę skompletowaną i tak jak mówiłem, relacje z tej mazurskiej majówki na antenie Eski 2 i w naszych social mediach. Wszystko będzie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: piątek o tej porze? Poganianie? Nie. To i tak nie przejdzie. Nie poganiaj mnie, to ma nam na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w Radiu SK 2. 23 minuty pozostały do godziny 14. Basia, Angelika, Jakub, Agata i Natalia. To jest towarzystwo, oczywiście wraz z osobami towarzyszącymi, które razem z Kamilem Noselem, Kingą Barygą, duetem Kuba i Kuba i naszymi ludźmi będzie w Mikołajkach na mazurskiej majówce SK 2 już od najbliższego wtorku. Ależ tam się będzie działo. My to wszystko usłyszymy i zobaczymy i na naszej antenie, no tutaj usłyszymy, a zobaczymy również w naszych socialach, szczególnie na Instagramie, gdzie już teraz was odsyłam i zapraszam. To od wtorku te relacje gorące prosto z mazurskiej majówki, prosto z Mikołajek.
1: Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
19: Codziennie.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
22: To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, taka nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów, a my powoli zbliżamy się już do piątkowej godziny 14. No i punktualnie o 14 będziemy mieć najświeższe newsy prosto z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Reklama.

0: Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
8: Jakieś 5 minut.
7: Żartujesz?
8: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Maksymalnie 15 stopni i delikatne szanse na przejaśnienia w drugiej części dnia. To pogodowe plany na piątek dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Aura poprawi nam się w weekend, jutro do 17 stopni, w niedzielę do stopni 20, wtedy też zdecydowanie więcej słońca. Więc jeżeli nie macie jeszcze planów na nadchodzący weekend, to czas je snuć. Padać nie będzie, więc jakiś aktywny wypoczynek w najpiękniejszych zakątkach Dolnego Śląska może być ciekawą propozycją.
16: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie. W uroczystości udział bierze też premier Donald Tusk.
15: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach o 180 miliardów złotych.
9: Pieniądze z programu SAFE zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Rząd zapewnia, że blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinzig. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Trwa duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Faschinger. Centrum Sinzig zostało odgrodzone. Wejście do banku zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. To przez pożar ciężarówki z makulaturą. Autostrada jest zablokowana między Kutnem a Kowalem. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ze względu na gwałtowny pożar trudno określić, ile potrwa gaszenie. Drogowcy zalecają ominięcie odcinka przez zjazd węzłem Kowal jadąc od północy oraz węzłem Kutno-Wschód od południa.
18: SK2 News, Wrocław.
17: Sebastian Stelmach. Ponad 200 ton śmieci usuniętych z Odry to bilans tegorocznej akcji Czysta Odra. Wolontariusze wyłowili z niej nie tylko butelki i puszki, ale też...
19: jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon.
17: Wymienia organizator Dominik Dobrowolski. Zamiast Szamba będą mieć kanalizację. Gmina Kobierzyce podpisała umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w Budziszowie, Tyńcu nad Ślęzą i Pustkowie Wilczkowskim. Inwestycja potrwa 3 lata i będzie kosztować niespełna 50 milionów złotych.
20: 3 po 2 w cyklu Skąd to się wzięło? Zazwyczaj opowiadam wam o rzeczach, które nas otaczają. Są przedmiotami codziennego użytku i w życiu byśmy się nie zastanowili, skąd one po prostu są, bo są z nami od zawsze. No a jednak dzisiaj dowiemy, skąd się wzięła butelka. Ale też zagram wam 10 hitów, jeden po drugim, oczywiście najlepszych polskich. Z tą butelką to ja wiem, jakie wy mieliście skojarzenie, to piąteczek, ale nie, nie idźcie tą drogą. Rafał Adamczak, dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Wy też tak macie z piosenkami Andrzeja Zauchy, że dają wam odrobinę magii, przynoszą w zupełnie inny świat i jednocześnie fundują też trochę takiego wytchnienia. Andrzej Zaucha, C'est la vie. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 tak wam gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie Oskar Cyms, będzie Ewa Farna, będzie Męskie granie z 2020 roku. No, pamiętacie, jaki numer wtedy był hymnem? Oczywiście, że Świt. 21 po drugiej już na zegarkach, to teraz czas na to, żebyśmy dowiedzieli się w końcu, skąd wzięły się butelki.
1: Skąd to się wzięło?
0: A butelka jest dużo starsza niż mogłoby się wydawać. Pierwsze butelki ludzie tworzyli tysiące lat temu, ale nie ze szkła. Używano wydrążonych tykw, skór zwierzęcych i glinianych naczyń do przenoszenia wody czy wina. Pierwsze szklane butelki pojawiły się dopiero około 1500 roku przed naszą erą w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Były jednak luksusem dla najbogatszych. Przełom nastąpił w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy wynaleziono technikę dmuchania szkła. Dzięki temu butelki stały się tańsze i bardziej popularne. Przez wieki problemem było zamykanie napojów. Dopiero korek z dębu korkowego, rozpowszechniony w XVII wieku, pozwolił lepiej przechowywać wino i alkohole. W tym samym czasie Anglicy zaczęli produkować mocniejsze, ciemne butelki, które nie pękały tak łatwo. Prawdziwa rewolucja przyszła jednak w XX wieku wraz z plastikowymi butelkami PET. Były lekkie, tanie, wygodne, więc szybko podbiły cały świat. Dziś produkuje się ich niestety ponad milion na minutę. A w Polsce, w czasach PRL-u, szklane butelki były bardzo cenne, bo działał system kaucji. Wiele osób pamięta noszenie siatek pełnych pustych butelek do sklepu, trochę jak teraz z tymi plastikowymi z puszkami. No kiedyś, żeby mieć kasę na tak zwanego loda, czy też inne przyjemności, trzeba było zanieść butelki do skupu. Tak to dokładnie wyglądało. Kto się w PRL-u wychowywał, ten z pewnością wie, o czym mówię. A ciekawostką jest, że charakterystyczna wąska szyjka butelki nie jest przypadkowa. Pomaga wygodniej nalewać i ogranicza kontakt napoju z powietrzem, dzięki czemu ten dłużej zachowuje świeżość. Ale i tak, są butelki, które z zasady są bardzo szybko zerowane.
1: Skąd to się wzięło?
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: lekko, ale i pięknie. W sam raz na wczesne piątkowe popołudnie. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich w Radiu SK2. Zaraz będzie Doda i melodia ta. A 15 za 20 minut.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
14: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
19: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
20: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
21: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
22: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
0: I po reklamie.

0: Urszula, dziś już wiem, to SK2 to są najlepsze polskie hity, a ja wiem, że na mazurską majówkę do Mikołajek jadą z nami Basia, Angelika, Kuba, Agata i Natalia. Wszyscy z osobami towarzyszącymi i będą relacje prosto z Mikołajek już od wtorku w Radiu SK2. Będą też relacje, będzie na co rzucić okiem, w naszych social mediach, chociażby na Instagramie, gdzie was gorąco zapraszamy. Za chwilę godzina 15, punktualnie o 15 najświeższe newsy.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anakonda. Basenząbkowice.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I pory. Reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
20: Długo na ten moment czekaliśmy, ale w końcu jest piątkowe popołudnie na Dolnym Śląsku. Ono przyniesie nam maksymalnie 15 stopni na termometrach, ale też szanse na przejaśnienia w drugiej części dnia. Aby tego słońca jak najszybciej było jak najwięcej. W weekend brakować go nie będzie, wtedy do 20 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach w niedzielę. Jutro nieco chłodniej, bo do stopni 17, czyli tak więcej niż dziś, więc powinniśmy być zadowoleni. A jeżeli czujecie się zmarznięci, to za chwilę ponownie rozgrzeją was najlepsze polskie hity.
19: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jest 15. Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Polska, jako pierwszy unijny kraj, podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Obserwował ją nasz reporter Michał Skolimowski.
21: Jestem, dzień dobry.
0: Michale, padło wiele mocnych słów.
21: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
22: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy.
21: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
0: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Pożar na terenie gdańskiego portu. Trwa akcja gaśnicza na terenie prywatnej firmy Port Service. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci.
23: Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej. Działania gaśnicze nadal trwają i koncentrują się na podawaniu prądu wody w natarciu na palącą się maszynę.
0: Relacjonuje Dawid Westrych, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Firma, na terenie której pojawił się ogień, świadczy usługi w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Od początku systemu kaucyjnego zebrano już ponad miliard opakowań, przekazała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Według danych resortu klimatu w Polsce działa już 57 tysięcy punktów zbiórki, a tygodniowo zbieranych jest blisko 100 milionów opakowań, głównie plastikowych butelek.
24: SK2 News, Wrocław.
20: Sebastian Stelmach. Zmiany na porodówkach. Dzięki nowym standardom opieki okołoporodowej przyszłe mamy mogą otrzymać znieczulenie, a także 2 godziny nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry. To cieszy, mówi ciężarna pani Halina.
25: Jeśli dochodzi do tego cesarskiego cięcia, to dziecko zostaje wyciągnięte i nie wie, co się dzieje. Przepisy o tych 2 godzinkach pomagają.
20: Kolejną zmianą jest oddzielenie kobiet, które straciły ciążę, od tych, które nadal oczekują na szczęśliwe rozwiązanie. Dodatkowo po zmianach każdy szpital musi informować o dostępnych metodach łagodzenia bólu przy porodzie na stronie internetowej.
26: Dzisiaj około 2000 maturzystów zmagało się na maturze pisemnej, uwaga, z filozofią. A mi się przypomniało, że miałem takiego kolegę, swego czasu mówiliśmy na niego filozof. Dlaczego, to już sobie sami możecie dopowiedzieć. Ciekaw jestem, czy wy pamiętacie swoje ksywy z czasów szkoły średniej, podstawowej, z podwórka? A może z wojska? No nie wiem. Pochwalcie się nimi. 726-826-826, ewentualnie głosówki na Messengerze, tu też można. A muzycznie Krzysztof Krawczyk rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Jeden z moich ulubionych duetów, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Gdy będziesz sam. W Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. O takiej samotności coś wiedzą kierowcy, a mówię o tym dlatego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To jest tak naprawdę wielkie święto, bo ileż takich fachowców nas otacza, ileż my dzięki tym kierowcom zawodowym mamy, ileż oni towarów przewożą, dowożą, rozwożą. No i trzeba oczywiście kierowców doceniać. Ci, którzy mają wrzuconą SK2 u siebie gdzieś tam na szafie i z nami pokonują kolejne kilometry, to dla was wielka piona. No i oczywiście taki, gdybyśmy my tutaj w SK2 mieli teraz jakiś porządny klakson, to byśmy zatrąbili, ale moi drodzy, z dzisiejszym świętem wiąże się pewien zwyczaj, jeżeli chcecie wyrazić swój szacunek dla trudu pracy, jaką wykonują kierowcy zawodowi, kierowcy ciężarówek, busów, autobusów i różnych innych pojazdów, to możecie na lusterku wywiesić żółtą wstążeczkę. To jest taki prosty, ale bardzo wymowny gest, który symbolizuje solidarność, wzajemny szacunek i dumę z wykonywanego zawodu, no bo i kierowcy zawodowi dla kierowców też taką wstążeczkę mogą wywiesić na lusterku. To jest także apel właśnie do społeczeństwa o to, żebyśmy doceniali codzienny trud kierowców, którzy często pracują w trudnych warunkach z dala od domu i rodziny. No to moi drodzy, drodzy kierowcy, życzę, żebyście na weekend do tego portu domowego zawinęli. No i mam nadzieję, że z najlepszymi polskimi hitami to wam się podróżuje tak sprawniej, szybciej, przyjemniej. I że jesteśmy dla was jak taki pasażer, który nie przeszkadza, ale gdzieś tam na prawym fotelu siedzi. Wielkie pozdrowienia dla was. To co? Klaksoniki, klaksoniki teraz proszę. O, od razu lepiej. A to już kombi. Sen się spełni.

0: To jest Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Ania Wyszkoni, nie chce cię obchodzić. A jako, że minęła 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragedia pod Łomżą. Zginął mężczyzna przesypany ziemią podczas prac w pobliżu miejscowości Mikołajki.
2: Osoba została wydobyta z tego wykopu, z tego przysypania przed przybyciem ratowników. No niestety po blisko prawie godzinnej resuscytacji nie udało się tych funkcji życiowych przywrócić.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia badają służby. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Samorząd zarzuca jej brak dialogu i podważanie obowiązujących przepisów dotyczących medyków spoza Polski. Chodzi o sprawę lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. Według Naczelnej Izby Lekarskiej resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji. Roztoczański Park Narodowy ponownie otwarty. Zakaz wstępu zniesiono o godzinie 14. Spadek zagrożenia pożarowego zapewniły opady. Wieczorem i w nocy spadło tam 20 litrów deszczu na metr kwadratowy.

0: na pewno przez chwilę będą mogli zatrzymać się ci, którym się udało zgarnąć wyjazd z nami na mazurską majówkę do Mikołajek. Ten wyjazd już we wtorek. Będziemy to wszystko relacjonować w Radiu SK2 na antenie i w naszych socialach, a jedziemy tam razem z duetem Kuba i Kuba. Ale się będzie działo? Demono, znów jesteś ze mną, to już teraz muzycznie za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że dla was ten piątek też jest, piątek albo cały weekend będzie najlepszy. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami trzy odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj Radio SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
17: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
18: Jakieś 5 minut.
17: Żartujesz?
18: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: To właśnie oni będą z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Ten duet rozgrzeje atmosferę przy ognisku, jeżeli można to zrobić przy ognisku jeszcze bardziej. Kuba i Kuba u nas z nowością, Stygnie lato. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz godzina 16, o 16 najświeższe newsy. Po 16, oprócz tego, że znowu będziemy grać tak, żeby się po prostu wszystkim chciało, no to jeszcze odwiedzi nas Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie twojego podjazdu. Spokojnie. To efekt Silbruk. Autoryzowany punkt BrukBet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe BrukBet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Teraz słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze dzisiaj, ale spokojnie, jutro i w niedzielę słońca na Dolnym Śląsku brakować nam nie będzie. Będzie też cieplej, jutro 17 stopni, w niedzielę powinniśmy przekroczyć 20. A dziś do końca dnia sporo chmur, choć z szansami na przejaśnienia. I to jest akurat dobra wiadomość, bo fajnie byłoby takim optymistycznym, słonecznym akcentem rozpocząć ten weekend. Życzę Wam tego bardzo mocno.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana, teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych. Takie informacje przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap, umowa podpisana. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
15: A Polska w ramach programu SAFE otrzyma około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Podpisanie umowy to nadzieja m.in. dla łucznika. Obecnie trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę m.in. karabinu MSBS Grot. Mówi szefostwo radomskiej fabryki. Pieniądze mogą sprawić, że produkcja w łuczniku ruszy pełną parą.
17: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
15: Zaznacza prezes firmy Seweryn Figurski. Przypomnijmy, zgodnie z deklaracją rządu, blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale, co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
12: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
15: Trzy minuty później postronny świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcę. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej. Służby meldują o zarzewiach ognia, które są ukryte ze względu na tereny torfowe. Na miejscu jest ponad 800 ratowników. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek po południu.
4: K2 News, Wrocław.
18: Krzysiek Staszkiewicz. Pierwsze spotkanie obecnych liderów tabeli. Na wyjeździe pojadą żużlowcy WTS-u Sparty Wrocław. W niedzielę o 19:30 zmierzą się z Motorem w Lublinie. Wrocławianie są obecnie na drugim, a Koziołki na pierwszym miejscu w tabeli. Na koniec jeszcze piłka nożna. Już w poniedziałek 11 maja pierwszoligowy Śląsk Wrocław podejmie ŁKS Łódź. Początek spotkania na Tarczyńskiej Arenie o 18:30. Piłkarze Antes i Mundzy pewnym krokiem zmierzają do ekstraklasy. Zostały im jeszcze 3 mecze.
19: Trzy minuty po godzinie 16:00. Jarząbek za chwileczkę z kolejną prawdą przyjdzie do nas, a ja wam będę grał oczywiście najprawdziwsze, najlepsze polskie hity. Kłębo na Fides z Alią i z Faustem, Edyta Bartosiewicz, no i Michał Szczygieł z Adrenaliną na otwarcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
4: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
20: Los mi sprzyja.

0: Kobola, Fidesalia i Faust i Nie ucieknę w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity. Od jutra do poniedziałku za litr 95 będziemy płacić nie więcej niż 6,35, za 98 nie więcej niż 6,85, za olej napędowy nie więcej niż 7,03. Tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o ceny benzyny na weekend i na poniedziałek najbliższy, więc troszkę w dół. A teraz Jarząbek i jego prawda. Czy będzie o paliwach? Nie, już wiem, że nie będzie. Już wiem, że nie będzie. Widzę ten uśmiech, no to posłuchajmy. Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Smartfon to dzisiaj narzędzie do wszystkiego. Praca, płatności, kontakty z bliskimi, a nawet pilot do życia i telewizora. Ale ta wygoda ma swoją cenę. Wiele funkcji w telefonach działa w tle, siedzi lokalizacja, aktywność czy nasze preferencje. I choć brzmi to jak scenariusz filmu szpiegowskiego, to po prostu codzienność w erze technologii. Eksperci więc ostrzegają, przed wyjściem z domu warto czasami wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi, nawet jeśli ich nie używamy, telefon bez przerwy wysyła sygnały w poszukiwaniu sieci i urządzeń, a to jest idealna okazja dla hakerów, którzy mogą podejrzeć nasze dane lub spróbować zainfekować telefon. Przy okazji bateria też będzie Wam wtedy wdzięczna. Podobnie z funkcją NFC. Świetna, kiedy płacimy zbliżeniowo czy przesyłamy pliki, ale niech będzie włączona tylko wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebna. Bo jeśli ktoś na przykład z takim cyberzapaleniem stanie za nami zbyt blisko i przyłoży takie specjalne urządzenie do naszego telefonu, które ma włączone NFC, no to możemy stracić tutaj parę groszy z konta. I jeszcze lokalizacja. Najpraktyczniejsza i zarazem najbardziej wścibska funkcja. Jeśli GPS cały czas działa, to aplikacje dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, a reklamodawcy i złośliwe oprogramowanie tylko na to czekają. Podsumowując, kiedy zamykamy drzwi i wychodzimy z domu, warto wyłączyć to, co niepotrzebne. Nie po to, żeby uciekać przed nowoczesnością, ale żeby ona nie wyprzedziła nas bardziej, niż byśmy tego chcieli, bo się może okazać, że twój telefon właśnie poszedł na zakupy bez ciebie.

0: Igo o swojej córce Helence. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Mówiłem przed chwilą, że Stany Zjednoczone zaczynają odtajniać akta na temat UFO. Łucja w tej sprawie się nagrała na eskowym Messengerze. Na Messengerze SK2.
1: Co do kosmitów, ja zapraszam odwiedzić na przykład kilka przychodni zdrowia albo kilka szkół.
0: O, ktoś tu chyba był ostatnio na wywiadówce u dziecka. Tam to zdecydowanie kosmitów nie brakuje. Było, minęło. O tym za chwilę Sanach w SK2.
2: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
2: Reklama.
9: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
10: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
11: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
12: Dobry agent 006, Ecologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
13: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
17: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
18: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.

0: Ich troje. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę będziecie świadkami pierwszego razu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Kasia Sienkiewicz solo. Za moment nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni przyjdzie ze swoim nowym solowym numerem. No i zapytamy, jak tam jej się pracuje bez brata.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Uff, jakieś 5 minut.
4: Żartujesz.
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
9: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
13: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Niemal 44 miliardy euro na obronność trafi do Polski. To w ramach umowy pożyczkowej w programie SAFE.
14: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
0: Zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dodajmy, rząd zadeklarował, że blisko 90% otrzymanych funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz. Wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Jutro wielki finał żużla o tytuł drużynowego mistrza Europy. Na stadionie miejskim w Rzeszowie powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawliccy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Zawody ruszą o 16:15.
1: Gorąca Polska 20.
15: Polska 20.
1: Radia SK2.
16: A ten dźwięk oznacza, że coś innego teraz rusza. Słuchajcie, weekend się zaczyna. A jak zawsze na dobry początek weekendu w Radiu SK2 macie 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i najlepsze nowości, które artyści przynoszą do naszego studia osobiście. Za chwilę będziecie świadkami rozpoczynającego się nowego rozdziału w karierze tej artystki. Kasia Sienkiewicz do nas wpadnie, która zawsze występowała w duecie ze swoim bratem w Kwiecie Jabłoni, a teraz nagrała numer solo. Za chwilę się przekonamy, jak jej wyszło.
1: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
16: A zaczynamy tak na spokojnie. Można się już odstresować. Jest weekend, słuchajcie, niczym się nie trzeba spinać. To Dawid Kwiatkowski. Czy wie? Miejsce 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Krzysiek Zalewski. To jest Radio SK2 i Gorąca Polska 20, miejsce 19, a w naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z kwiatu jabłoni. Cześć, Kasia.
1: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy, tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo, jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z kwiatem jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy. I trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
0: To jest mniej więcej
1: nie
0: to samo.
1: Nie znaczy, że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
1: Inne misje, misje wykonuję. Tak.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
1: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
1: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
1: nie,
0: jednak
1: no,
0: nie.
1: Brakuje oczywiście. Tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa kwiatu jabłoni.
0: Czyli kwiat jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
1: Kwiat jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru. Były momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam, no, rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: Czyli to jest jasna informacja dla przyjaciół. Kasi Sienkiewicz, ogarnijcie się i po prostu zmieńcie swoje życie w tym momencie. Kasia, to pora zacząć twój nowy rozdział w twojej karierze. Zapowiadaj swój nowy numer.
1: Boże,
0: i gramy.
1: Jaka autorytarna piosenka. Tak, bardzo jest mi miło. Już za chwilę usłyszycie piosenkę Były momenty, którą stworzyłam po raz pierwszy jakby zupełnie sama. Ale to jest istotne, pomógł mi w tym zarąbisty producent Leon Krześniak.

Przed chwilą na antenie Eski 2 słuchaliście pierwszego solowego kawałka Kasi Jankiewicz, a to był pierwszy numer w duecie od Maćka Skiby. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu Eska 2 i miejsce 17. Maciek Skiba połączył siły z Bledką. I wam to się podoba, bo tydzień temu wskoczyli do propozycji, a dzisiaj już proszę bardzo są w notowaniu. A oczko wyżej Pszona i Fanka. Ta dziewczyna jest teraz w ciąży i już niedługo powita na świecie córeczkę. A teraz posłuchajmy jej wspólnego numeru z Pszoną. Bardzo rozluźniający. To miejsce 16. Gorącej Polskiej 20.

dopiero początek, bo Igo szykuje dla nas nowości, a teraz ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20, a teraz czas na długo zapowiadaną i długo oczekiwaną premierę na antenie Radia SK2. Kawałek, który powstał za oceanem, ale polskiej produkcji. Dwa różne muzyczne światy w jednym numerze. Roxy Węgiel połączyła siły z gwiazdą rapu White'em 2115. To jest zapowiedź, to już jest ostatnia prosta przed premierą nowego albumu Roxy Węgiel Błękit, którego premiera już 19 czerwca, a teraz wspólny numer z White'orem. Oboje polecieli tworzyć nowe numery w Los Angeles, tam się spotkali, no i tak stworzyli właśnie ten numer, który już teraz premierowo gram wam na antenie Radia SK2. Chciałam Ciebie więcej, tak ten kawałek się nazywa. Na ten numer będziecie mogli głosować w propozycjach do gorącej polskiej 20 na sk2.pl. No to posłuchajmy, jak brzmi Roxy w duecie z raperem.

0: świetny aktor i utalentowany wokalista Maciek Musiałowski i jego Flora na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ten numer staje się coraz większym hitem, widać to po waszym głosowaniu do sk2.pl. A o czym Maciek śpiewa?
1: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji, która pozostawiła we mnie bardzo dużo bardzo istotnych wspomnień.
0: A, czyli można wspominać szkolne miłości przy tym numerze. A w temacie młodości na miejscu 12 Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, to po krótkiej przerwie.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2. Reklama. Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basenząbkowice.pl.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
6: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do klubu przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
7: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
8: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
9: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
12: I po reklamie.

pomagała tworzyć Dodzie, a teraz zrobiła coś dla siebie i mamy hicior. Marisa w Radiu SK2, miejsce 11 gorącej polskiej 20. A już teraz na naszej antenie premierowo usłyszycie nowy hymn Babiego Lata. W zeszłym roku hitem tego projektu był kawałek od Zali, Sary James i Margaret. Znacie doskonale, a w tym roku nowy skład. Natalia Grosiak z zespołu Micromusic, Bella z Sorry Boys i młoda rozkręcająca się artystka Katia. Dziewczyny będzie można zobaczyć w tym roku na festiwalu Letnie Brzmienia. Dwa Słońca, premierowa w SC2.

0: Ekspert od mrocznych klimatów Metzner ten tydzień kończy jak Lewandowski z dziewiątką na koszulce. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. Gramy wasze ulubione, najlepsze polskie hity. A Metzner swoją karierę zaczynał od równie mrocznego kawałka Kto to, który pojawił się w filmie Pieprzyć Mickiewicza 3. Zaraz do was wracam, przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, kiedy nawet kurier robi zdjęcie twojego podjazdu. Spokojnie, to efekt Silbruk. Autoryzowany punkt Brookbet zaprasza klientów indywidualnych, brukarzy oraz firmy. Oferujemy kostkę brukową i ogrodzenia betonowe Brookbet. Wrocław, Obornicka 217. Silbruk. Zaprojektuj swoją przestrzeń.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wielkimi krokami zbliża się samochodowy rajd uliczny, czyli rajd po ulicach Wrocławia. Oczywiście organizowany przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, podczas którego ekipy nie tylko rywalizują między sobą, ale też rywalizują z zadaniami przygotowanymi właśnie przez studentów, no bo to taka trochę gra miejska, tyle że w samochodach w przebraniach. To wszystko 16 maja, szczegóły znajdziecie na samochodowy rajd uliczny.

0: RMFFM.
1: Piątek po 19. Czy to nie jest najlepszy moment tego tygodnia? Prawdopodobnie tak, bo jeszcze cały weekend przed nami. No i przed nami też sam top najlepszych polskich hitów ostatniego tygodnia. Najlepszą ósemkę dla was mam, ale będą też nowości. Premierowo zagram nowy hit Mroza. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
0: Gorąca polska dwudziestka radia.
1: A jeśli po całym tygodniu potrzebowaliście wyciszenia i spokoju, to macie je w Radiu SK2. Spokój sponsorowany przez Dodę. Pamiętnik na ósmym to SK2.

0: Kuba i Kuba mówią, że ten numer smakuje jak truskawki.
1: No i coś w tym jest, bardzo letni, bardzo rozluźniający i nie dziwię się, że wam się podoba. To było miejsce 7 gorącej polskiej dwudziestki w SC2. A teraz równie wakacyjna, nowa propozycja od Mroza. Ten artysta już niedługo wyda nowy album i tym numerem go zapowiada. I już niedługo ruszy w trasę koncertową. Znaczy niedługo, po wakacjach, na jesieni, w październiku odwiedzi 5 największych miast. Łódź, Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. A teraz gra na antenie Radia SK2 za darmochę. Nowość od Mroza, już teraz premierowo w naszej liście hitów SK2. Nie ma miejsca jak dom. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wiktoria Kida i Oskar Sims. Oni nieraz już byli na szczycie i solo, i w duecie. A teraz czas na artystkę, której kariera dopiero się zaczyna. Wielkie sukcesy dopiero przed nią, a my w Radiu SK2 lubimy odkrywać nowe, młode polskie talenty. To Martyna Baranowska, która, jak mówi, ona zawsze pisze kawałki o sobie, ale tym razem zrobiła wyjątek. Nagrała kawałek, który opowiada nie o jej historii, ale jak pisze, ma przeczucie, że ktoś z was odnajdzie w tym kawałku siebie, więc słuchajcie. Sprawdźcie, czy ten kawałek jest o was. Martyna Baranowska i Berlin już teraz na antenie SK2, w radiu, w którym gramy 100% polskiej muzy.

19 czerwca. Fani wiedzą, co to oznacza. Wtedy premiera nowego albumu Roxy Węgiel Błękit. I na tym krążku będzie ten hicior na szeroką wodę, który tym razem ląduje na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz otwieramy podium na trzecim nowy hymn męskiego grania. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czy we trójkę zmieszczą się na szczycie? Prawdopodobnie tak i myślę, że ten szczyt się wydarzy już niedługo. Tym razem miejsce trzecie. Nowy hymn męskiego grania w tym roku w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A teraz czas na dwójkę gorącej polskiej dwudziestki. Tam Bledka, która niedawno wróciła z Rodos. Wypoczywała na greckiej wyspie. A teraz taki wakacyjny klimacik. Ma dla nas w SC2 miejsce drugie.

0: Tak potrafi tylko on. W ekspresowym po prostu tempie zdobywa szczyt gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Podsiadło i jego sezon to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Szybko to się wydarzyło, słuchajcie, bo ten numer wydał zaledwie 3 tygodnie temu. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio nowy hicior tak szybko wskoczył na miejsce pierwsze. No ale Dawid Podsiadło wie, jak to się robi i będzie więcej nowości od tego pana, bo już niedługo premiera jego nowego albumu i stadionowe koncerty. Dużo wokół Dawida Podsiadło na pewno będzie się działo. Jeżeli chcecie, żeby sezon został na szczycie, wszystko w waszych rękach. Głosujcie na ten numer, a nowa gorąca polska dwudziestka jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina?
5: Agawa.
4: Kolor?
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
8: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
9: Ach, jakieś 5 minut.
8: Żartujesz.
9: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
3: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow w Radiu SK2. Fani czekają, aż powróci na scenę i niedługo to się wydarzy, bo w przyszłym roku Daria Zawiałow rusza w trasę koncertową, a teraz odpoczywa, pisze nowe piosenki, no i między innymi zwiedzała Stany Zjednoczone ze swoim partnerem. Gramy dalej, to są najlepsze polskie hity w SC2, numer, który zna każdy, Ania Wyszkoni.
1: Czy

0: Krzysiek Zalewski. On to potrafi nas zrelaksować na dobry koniec tygodnia. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Ale dobra, relaksu nam wystarczy. Za chwilę będzie energicznie. Będzie między innymi Ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka, ale wcześniej na herbatkę z imbirem zaprasza Smolasty. I Antonina Van Dessel na tę herbatkę idzie z wami.
1: Reklama. Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen ząbkowice.pl. Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
3: Fix Catering dietetyczny. Polecam. Kamil Hanas.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Zmarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: I pory. Reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wrocław znów u gości aktorów i reżyserów. W dniach od 9 do 14 maja odbędzie się 19. Festiwal Reżyserii Filmowej i 15. Festiwal Aktorstwa Filmowego. Gale otwarcia i zamknięcia kolejno 9 i 14 maja w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Więcej informacji znajdziecie w sieci, a jak już jesteśmy w tematyce filmowej, to rzućmy okiem jeszcze na ekrany kin, no bo dzisiaj do kin wchodzi Mortal Kombat 2 Fantasy Akcja.
17: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek 8 maja. I dla wszystkich tych, którzy może jeszcze zapomnieli, piątek, piąteczek, piątunio oznacza tylko jedno. Zaczynamy weekend i to z najlepszą polską muzyką, którą gwarantuje Wam SK2 oczywiście. Antonina Van Dessel, dobry wieczór i jedziemy z tą muzyką, bo playlista jest naprawdę, naprawdę mocna.
18: Najlepsze, najlepsze polskie hity. Polskie hity.
19: Polskie hity.
18: SK2. SK2.
17: I na początek obiecany Smolasty i herbata z imbirem.

To było kombi ich pokolenie. A jeżeli właśnie jedziecie gdzieś w trasie, kraj, Europa albo chociaż na rozładunek i z powrotem, to mamy coś specjalnie dla Was. Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Więc świętują ci, którzy potrafią zamienić kabinę w drugi dom, a parking przy stacji w miejsce na szybki obiad, no i pyszną kawę. I pewnie wielu z Was właśnie nas teraz słucha. Co prawda korków nie ma, muzyka dobra w Radiu SK2 gra. Więc słuchajcie, może między jednym zakrętem a kolejną dostawą, w związku z tym, że dzisiaj Wasze święto, no bez pośpiechu, bez spinania się, zróbcie dla siebie coś miłego. I proponuję, że może to być lepsza kawa niż z automatu, może dłuższa przerwa, a może po prostu moment, żeby złapać chwilę oddechu. No i my właśnie Wam w tym pomożemy, drodzy kierowcy, i wszystkiego dobrego Wam życzymy. I teraz specjalnie dla Was Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy w SC2.

To były dwie turbo fajne artystki, Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie. A jedna z tych artystek właśnie rozpoczęła swoją trasę koncertową. Sanach na stadionach. No i drodzy Państwo, 1 maja pierwszy koncert tej trasy koncertowej za nami odbył się w Gdańsku. No i co tam się działo? Krążą już filmiki w internecie. No i jak zwykle Sanach zrobiła ogromny show. No i widziałam, nie byłam tam, ale widziałam, co się działo. Piękne stroje, piękne tańce. Sanach, która wraca do pogawędek z publicznością i mówi po prostu o luźnych rzeczach, o tym, co zjadła, co robiła, o tym, jak się chciała ubrać. Zaśpiewała też nową piosenkę, którą skomponowała i grała ją na fortepianie. No i jeszcze taka fajna rzecz, trochę pewnie spoiluję tym, co idą, ale ja muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jej mąż wiózł ją na takim pięknym, cekinowym, świecącym traktorze. No co się zobaczy, to się nie odzobaczyło. Ja to widziałam w internecie. Kto nie widział i chce zobaczyć, to polecam. A na pewno na innych trasach będą dodatkowe niespodzianki. A najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. I na pewno też się będzie działo, bo to zawsze jest po prostu wielkie, wielkie show. No a żeby nie było, my lecimy dalej w ST2 z muzyką w piątkowy wieczór. SK2. No i teraz klasyk, trzeci wymiar dla mnie, masz Styla i Deolo na piątkowy wieczór. Słuchamy.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc wytrochy. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: To był nowy Mata i jego echo. Taki spokojniejszy, bardzo przyjemnie się tego słucha w sam raz na piątkowy wieczór. No i tutaj było o miłości. No Mata jako tej miłości śpiewa to... No ładnie śpiewa, ładnie. No ale słuchajcie, my teraz właśnie o polskim showbiznesie trochę luksusu zaznamy, bo słuchajcie, wejdziemy do świata, gdzie nawet kran ma więcej blingu niż niejedna biżuteria na Sylwestra. Znana polska para, kurzopki, czyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, pokazują swoją willę pod Warszawą. No i tam to się dzieje, drodzy Państwo. Złote krany, marmury, pałacowe łuki. Ja to powiem, że normalnie trochę jak u Cyganów. Generalnie klimat, trochę pałac, trochę Hollywood, a trochę katalog marzeń. No pięknie jest, generalnie na bogato. No i człowiek sobie myśli, że tutaj to nie ma zwykłego. Wchodzę do domu, ściągam buty, odpoczywam po pracy, tylko wiecie, tutaj to się raczej wchodzi i sprawdza, czy przypadkiem tam nie ma przewodnika. No bo w takiej willi to łatwo się zgubić. Robi to wrażenie, nie powiem, że nie. No i też takie powiedzenie bardzo znane.
1: Marian. To jest jakby luksusowo.
0: No to nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo naprawdę taki luksus, że myślę, że tam kawa to nawet smakuje jak z pięciogwiazdkowego hotelu. A chcecie zobaczyć, to sobie wpisujcie w internet i zobaczcie, jaki przepych i złoto. A my wracamy do polskiej muzyki, bo u nas z muzyką na bogato w SC2 i już za moment u nas Warius Manx i Maj. A że mamy Maj, to bardzo dobrze, w to mi graj.
2: SK2. Reklama.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do klubu przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
6: I po reklamie.

0: piątkowy wieczór w SC2. Zbliżamy się powoli do godziny 21, a to była grupa Mysłowic i ich klasyk Mieć czy Być. Po 21 oczywiście zostańcie z nami, bo nie zabraknie klasyków, nowości, więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A na dobry początek po 21 Urszula i Konik na biegunach. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W-Kruk w Galerii Oławskiej sprawi, że każdy będzie wyjątkowy. Teraz obrączki 20% taniej, a filiżanki Rosenthal otrzymacie w prezencie. Zapraszamy do klubu przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna w Galerii Oławskiej.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już za tydzień w sobotę do Wrocławia przyjadą legendy polskiej i brazylijskiej piłki nożnej. Przed nami mecz legend na Tarczyńskiej Arenie. Na murawie pojawią się Krzynówek, Dudek czy Wasilewski oraz Roberto Carlos, Julio Cezar czy Adriano. 17 czerwca za to warto będzie wybrać się do Obornickiego Ośrodka Kultury, bo tam wystąpi kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Szykuje się pełne humoru spojrzenie na męskość. Szczegóły w sieci.
0: I na zegarach Eski 2 punktualnie godzina 21 w piątek 8 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dobry wieczór. I słuchajcie, po 21 oprócz najlepszych polskich hitów, które wprowadzą Was w weekendowy stan, powiem Wam ciekawostkę o tegorocznej Eurowizji. I coś takiego nieoczywistego, więc warto zostać z nami z muzyką i z newsami. No to co? Słuchamy!

To była Carla Fernandez, co jeśli w SC2 w piątkowy wieczór. No i słuchajcie, miało być o Eurowizji 2026, która już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja. No to będzie i będzie taki news nieoczywisty. Bo słuchajcie, w tym roku Eurowizja będzie miała naprawdę błyszczącą oprawę i to tak dosłownie. Bo tegoroczny konkurs poprowadzi Wiktoria Swarovski. I jeżeli to nazwisko wam coś mówi, to tak jest. To jest dziedziczka słynnego biżuteryjnego imperium z kryształami, które chyba zna cały świat. No i uwaga, to nie jest tylko historia typu mam nazwisko i jestem już super, bo Wiktoria działa w telewizji od lat, śpiewa, prowadzi programy i od lat jest twarzą dużych show w Austrii i Niemczech i świetnie się w tym realizuje. No a dodatkowo ma takie nazwisko, że ho, ho, ho. No i jedno jest pewne, jeżeli Eurowizja kocha przepych, a jak wiemy, kocha brokat i błysk, no to chyba właśnie znalazła prowadzącą idealną. SK2. A u nas błyszczące elektryczne gitary, jestem z miasta. Już teraz.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

No to był Kamil Bednarek i cisza. Jeżeli ktoś z Was pomyślał, że będzie teraz cicho, to nie będzie, dlatego że mam takiego newsa. Słuchajcie, majówka niby za nami, ale tak naprawdę to prawdziwa majówka przed nami, dlatego że my zaraz po weekendzie, czyli we wtorek, ruszamy z Wami, z naszymi słuchaczami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I powiem Wam tylko tyle. To naprawdę zapowiada się najlepsza majówka. Przed nami 3 dni nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy. Lokalne, pyszne jedzenie. Chill, spa, no i koncert 2 chłopaków. Super chłopaków, Kuby i Kuby. I to taki koncert praktycznie na wyciągnięcie ręki, bo to nie koncert gdzieś tam ze sceny, tylko taki koncert blisko, tylko dla naszej ekipy. No i do tego warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no i słuchajcie, czego człowiek może chcieć więcej. A najlepsze jest to, że my jedziemy właśnie tam razem z Wami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i serio, powiem Wam, że niektóre historie były tak dobre, że sami chcemy już poznać tych ludzi na żywo. Nie możemy się doczekać. Dodatkowo powiem Wam, że sprawdziłam hotel, do którego jedzie ekipa Radia SK2. I to jest hotel Amax, taki butikowy. I ten hotel ma takie menu, że ja już po prostu się cała obśliniłam. Okoń z zalewy, smalczyk z jesiotra, tatar ze śledzia po mazursku. No, czy mam wymieniać więcej? To już są same pyszności. Także wszyscy, którzy jadą, już Wam zazdroszczę. Ale słuchajcie, słuchajcie Radia SK2, bo już od wtorku relacja u nas i w naszych mediach społecznościowych. Oj, będzie się tam działo. Taka majówka, że ho, ho, ho. SK2. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja już teraz.

No to jest piosenka zdecydowanie z głębszym przesłaniem i bardzo dobrze się tego słucha. Gips i jego strach. SC2. No i słuchajcie, ja trochę się teraz boję powiedzieć wam o prognozach pogody na najbliższe dni, bo sprawdziłam i mam trochę na pocieszenie, że niedziela ma być dosyć ładna, ale generalnie teraz w Polsce nie będzie zbyt ładnie. 15-20 stopni maksymalnie, no i w wielu miejscach burze i deszcz. Ale umówmy się, o ile burze, to tam burze, no nie są przyjemne, ale deszcz jest mega potrzebny, bo jest straszna susza, lasy płoną i generalnie wszystko więdnie i zwierzęta mają ciężko. Ludzie również, braki wody, no więc to jest dobra informacja, że będzie padał deszcz, a to, że jest chłodno, jakoś przeżyjemy. Na szczęście już nie ma tych minusowych temperatur, jakie jeszcze kilka miesięcy temu były. Przymrozki możliwe również, więc uważajcie na siebie i uważajcie, jak jeździcie samochodami. Ale już wracając do muzyki i samych pozytywnych rzeczy, za moment u nas Lanbery, Ostatni most. No i to zdecydowanie coś, co nas rozgrzeje. Posłuchajmy.

Tak zagraliśmy wam dwóch panów, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość. A na zegarach za moment godzina 22. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego, że przed nami dwa dni, sobota i niedziela. Weekend oficjalnie wystartował, więc teraz tylko relaks, relaks i relaks. A jak relaksować się? To przy najlepszych polskich hitach, które gwarantuje wam Radio SK2 oczywiście. I po 22, ale i przez cały weekend, dlatego z nami warto być cały czas. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Ponad 280 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Tyle zebrali Łatwogang oraz BDOES podczas 9-dniowej transmisji na żywo na YouTubie. Teraz fundacja będzie musiała zadecydować, na co konkretnie zostaną przeznaczone zebrane środki. Pomoże w tym specjalnie powołana rada, w której skład ma wejść profesor Krzysztof Kałwak, hematolog we wrocławskim Przylądku Nadziei.
2: To jest coś fantastycznego, muszę powiedzieć, taki stream na żywo, który pokazuje, jak bardzo fantastyczni są Polacy, bo to zjednoczenie w zasadzie milionów ludzi w jednym celu i to tak naprawdę nie tylko w Polsce, bo jak widzimy Lamina Jamala, który tańczy razem z Wojtkiem Szczęsnym, to jest coś fantastycznego. To pokazuje, że Polska to jest kraj, który potrafi pomóc płacając 5 zł, ale Polska to jest również kraj, który potrafi pomóc płacając 5 milionów złotych. Ta akcja, że tak powiem, niewyobrażalna, absolutnie unikalna na skalę światową. Coś nieprawdopodobnego. 250 milionów złotych zebrane w jednym celu, żeby wesprzeć onkologię dziecięcą w Polsce. Ja jestem przekonany, że to jest fantastyczna akcja, którą ciężko będzie powtórzyć, aczkolwiek może być ona dalej potrzebna, bo potrzeby istnieją. Potrzeb jest bardzo dużo, od takich prostych i łatwych do określenia, jak na przykład zakończenie zbiórek na konkretne terapie, które nie są refundowane, na wyjazd jakiegoś pacjenta do leczenia za granicą, na przykład do Włoch czy do Stanów Zjednoczonych. To są takie proste cele, które łatwo jest określić. Natomiast oczywiście globalnie będziemy potrzebować wsparcia wielu osób, wielu ekspertów z całej Polski, żeby określić, jak i komu możemy pomóc, bo ta pomoc to nie tylko zakup leku, infuzji, terapii, to również taka pomoc w rehabilitacji po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej, pomoc rodzinom, na przykład, żeby dojechały do tego Przylądka Nadziei, ja mówię tutaj w cudzysłowie, nie myślę tylko o naszej klinice, te 500 kilometrów z pacjentem. To jest doposażenie ośrodków onkologicznych, to są pewne modernizacje, które są pewnie potrzebne tu i ówdzie. To być może będą również jakieś większe plany infrastrukturalne, zobaczymy. Jestem zaproszony i cieszę się bardzo do udziału w Radzie Ekspertów przy Fundacji Cancer Fighters i cieszę się, że będziemy mogli tam wspólnie zastanowić się, jak te środki najlepiej podzielić, bo te środki są wyjątkowe. Ja jeszcze w ubiegłym tygodniu odebrałem telefon od pana prezesa, który pytał mi się, jeśli, panie profesorze, jeśli będzie 10 milionów, to na co my je przeznaczymy? Ja mówię, no nie wiem, w tej chwili to trudne, ale bo to i tak jest olbrzymia suma. Okazuje się, że ta suma jest o wiele większa. Jedno, co mogę powiedzieć, takie potrzeby są. My te potrzeby zidentyfikujemy i z tego, co pan prezes sam zapowiada, będzie to bardzo transparentny podział, tak żeby wszyscy, którzy wpłacili te czy 5 zł, czy 10, czy 5 milionów, wiedzieli, na co zostaną wydane. Ja chciałbym przede wszystkim podkreślić, że tak naprawdę sytuacja onkologii dziecięcej w Polsce jest dobra, a może nawet bardzo dobra. My mamy wiele terapii refundowanych. Na tej mapie świata prezentujemy się całkiem dobrze, jeśli nie bardzo dobrze. Natomiast na część terapii musimy zbierać pieniądze, no bo ta terapia z natury rzeczy nie może być refundowana. Jeśli coś jest niezarejestrowane, jeśli coś jest świeżo w badaniu klinicznym, jeśli wymaga to wyjazdu do Mediolanu czy Rzymu, no to niestety na to trzeba zbierać pieniądze. Co do infrastruktury i sprzętu, no nie jest źle, ale na pewno może być lepiej. Na pewno można poprawić warunki socjalne rodzin, które przebywają tak naprawdę w swoich drugich domach, bo kliniki to są dla nich drugie domy. Jeśli rodzic z dzieckiem przebywa tutaj przez wiele miesięcy, czasami lat, no to jest dla nich drugi dom. O tym trzeba pomyśleć, żeby te warunki były jak najlepsze w każdym aspekcie, od warunków klasycznych socjalnych, po wsparcie psychologiczne, po choćby pomoc w tym, żeby raz na jakiś czas pojechać do tego domu, który może być w Bieszczadach. Na to wszystko tych środków takich klasycznych nie ma i po to są fundacje, po to są zbiórki, które pomagają, żeby było jak najlepiej. Dostęp do niektórych terapii nie jest możliwy w chwili obecnej w Polsce. My jesteśmy środkiem, który ściąga te technologie do naszego kraju i już mamy i terapię CAR-T. W pioarce limfoblastycznej od 6 lat mamy terapię genową w niedoborze odporności. Będziemy mieli za chwilę coś jeszcze i coś jeszcze. I ja liczę na to, że tak naprawdę za parę lat będzie o wiele lepiej i nasi pacjenci nie będą musieli już jeździć do Mediolanu Rzymu, tylko my przesiądziemy się tego pierwszego wagonu za lokomotywą do lokomotywy i będziemy ciągnąć to wszystko tutaj w tej części Europy, bo stać nas na to, co pokazał Łatwogang przez ostatnie 9 dni. Są terapie, które w chwili obecnej są dostępne tylko i wyłącznie na przykład w Mediolanie, terapia genowa w zespole Scotta Aldricha. Przyznam szczerze, staram się, żeby ta terapia była również dostępna we Wrocławiu. Terapia CAR T w neuroblastomie w Rzymie jest w tej chwili tylko i wyłącznie dostępna, ale jesteśmy wśród 10 ośrodków wytypowanych do tego, żeby prowadzić tę terapię w niedalekiej przyszłości, może za rok. To już jest coś, co jest namacalne. Do tego trzeba się wszystkiego przygotować, stworzyć pewnego rodzaju zaplecze. Nad tym pracujemy, działamy, ale powtarzam, mamy fantastyczne kadry medyczne w Polsce, mamy fantastyczne pielęgniarki. Nie brakuje nam tutaj niczego, natomiast no, są pewne aspekty, które można poprawić i w tym kontekście ta zbiórka Łatwoganga na pewno pomoże, żeby było jak najlepiej. Prawda jest taka, że w niektórych jednostkach chorobowych mamy 90% wyleczeń, może 95%, 96%, a są jeszcze niektóre rozpoznania, gdzie walczymy. I to, co powiedziała pięknie Martyna Wojciechowska w TVN-ie, jeśli jesteśmy w stanie uratować o 5% czy 10% więcej dzieci niż w tej chwili, to jest to gigantyczny sukces, no i nad tym cały czas pracujemy. Tak naprawdę każde dziecko, które jest w tej klinice, jest podopiecznym czy Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, czy Fundacji Cancer Fighters, bo te fundacje są dla tych dzieci.
3: Myśli pan, że takie akcje spowodują, że ta świadomość będzie większa?
2: Absolutnie tak. No, choćby samo pokazanie, że prezesem fundacji jest człowiek wyleczony z nowotworów w naszej klinice, wprawdzie w starym jeszcze budynku przy ulicy Bujwida, w dużo gorszych warunkach lokalowych niż mamy tutaj, pokazuje, że jak to pięknie mówili ci młodzi ludzie, rak to nie wyrok, czy nowotwór to nie jest wyrok. Jesteśmy w stanie w tej chwili wyleczyć dużo więcej pacjentów niż mogliśmy to wcześniej i możemy jeszcze więcej, po to mniej więcej potrzebujemy stałego rozwoju. Jedziemy w tym pociągu bardzo szybko, chcemy jeszcze przyspieszyć. Przede wszystkim możemy popatrzeć na możliwości pomocy w szerszej perspektywie, perspektywie wielu ośrodków. Mamy już takie jakieś wstępne potrzeby zgłoszone z innych miast niż Wrocław i na pewno ta Rada Ekspertów, która powstanie, zajmie się tym, żeby te środki podzielić odpowiednio i sprawiedliwie. Po to ona jest, żeby tych pieniędzy nie zmarnować, bo 250 milionów to jest może bardzo dużo, natomiast każda złotówka musi zostać wydana w sposób jak najbardziej precyzyjny i prawidłowy. Ja zacząłbym przede wszystkim od tego, żeby zbudować cele, pogrupować te cele, na które będą przeznaczone pieniądze, na kilka różnych jakby grup. Tam, gdzie te pieniądze są potrzebne już w tej chwili natychmiast, tam, gdzie te pieniądze będą potrzebne za chwilę, a również może popatrzeć na coś, co będzie wydane może nie w tej sekundzie, tylko za miesiąc czy za rok, ale będzie służyć pacjentom w kolejnej dekadzie.
1: Wielką radość i zdumienie odczuwają także inni pracownicy Przylądka Nadziei przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
4: Monika Czerniańska, pielęgniarka oddziałowa. Mnóstwo wrażeń, mnóstwo emocji. Trzymaliśmy kciuki za fundację i cieszymy się bardzo. Myślę, że państwo z fundacji są z nami tutaj na co dzień, współpracują z nami i będą wiedzieli, jak wydać te pieniążki. Oni są z nami na co dzień, wiedzą, jakie są potrzeby pacjentów, więc myślę, że świetnie wydadzą te pieniążki. Są nieodłącznym członkiem naszego zespołu. W każdym miejscu są potrzebni. To są mali pacjenci, więc czas spędzają z pacjentami. Jeżeli mamy jakieś potrzeby doposażenia sprzęt, też nam pomagają, więc myślę, że są bardzo potrzebni, bardzo. Z całego serca dziękujemy tym wszystkim, którzy tak licznie i tak chętnie uczestniczyli w tej zbiórce, że taki był odzew. Myślę, że część ludzi nie wiedziała, na czym to polega. Część ludzi po prostu się dopiero przez tą taką akcję dowiedziała, jak tu wygląda praca, jak wyglądają tutaj pobyty naszych pacjentów, jakie są potrzeby i przełamała też taki strach, żeby po prostu troszkę o tych pacjentach pomyśleć i dowiedzieć się troszeczkę, jak to wygląda pacjent onkologiczny, taki mały, pediatryczny. Czujemy wielką wdzięczność, bardzo mocno kibicowaliśmy tej fundacji. Myślę, że to są wspaniali ludzie i będą wiedzieli, jak to wydać.
1: W Przylądku Nadziei szanse na wyzdrowienie mają dzieci z chorobami nowotworowymi. Nikola jest mamą Nikodema, jednego z dzieci chorych na białaczkę.
5: No jest to coś poruszającego, tak? I wiemy, że dzięki tym pieniążkom nasze dzieci są w stanie się wyleczyć i że znajdziemy może dawcę. Jest to wielka pomoc dla nas, dla rodziców, dla podopiecznych. No może bez tych pieniędzy nie wszyscy daliby sobie radę z leczeniem. Nikodem choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B. Jednak genetykę mamy uszkodzoną, dlatego jesteśmy też skierowani na przeszczep szpiku. Będziemy mieli badania genetyczne. Liczymy też, że znajdzie się dawca.
6: Z fundacją już dla naszego Leosia zbieraliśmy kilka razy. Byliśmy różne akcje, tutaj sami organizowaliśmy. Fundacja nam też pomagała. No jeżeli chodzi o akcję, to uważam, że to jest coś niesamowitego. Przepięknie społeczeństwo się zjednoczyło, a przede wszystkim w naszym przypadku bardzo ważny jest tutaj też DKMS. DKMS. No i ponad 18 tysięcy osób zarejestrowanych w bazie DKMS-u. Podczas tej zbiórki to jest coś niesamowitego, ponieważ Leoś czeka na przeszczep szpiku. Choruje na młodzieńczą białaczkę mielomonocytową, to jest bardzo rzadka choroba, na podłożu genetycznym. No i tylko przeszczep tak jakby daje nam szansę na pełne wyzdrowienie tutaj. Także dla nas to jest coś niesamowitego. Mamy ogromną nadzieję, że wśród tych 18 tysięcy jest ktoś, kto pomoże Leosiowi, a jeżeli nie, to na pewno jest to potencjalne 18 tysięcy uratowanych żyć. Także coś niesamowitego.
1: Dodaje Kinga, mama Leosia. Na disnaraka.cancerfighters.pl można zobaczyć, jak wygląda rozliczanie środków. 4 pożary lasów w majowy weekend. Tak trudnej sytuacji pożarowej w lasach Doliny Baryczy nie było od lat. Susza i brak opadów deszczu to jedne z przyczyn wybuchu pożarów w okolicznych lasach, mówi Alicja Ostaszewska z Nadleśnictwa Milicz.
7: W okresie majówki na terenie Nadleśnictwa Milicz wystąpiły aż 4 pożary. 2 z nich 1 maja, jeden na terenie leśnictwa Walkowo. Pożar rozpoczął się od nasypu kolejowego i oprócz nasypu objął również teren leśny na powierzchni około 20 arów. W akcji brał udział śmigłowiec Lasów Państwowych, który dokonał kilku zrzutów wody w celu ugaszenia pożaru. 2 pożar był na terenie leśnictwa Świętoszyn. Tam spaliły się niecałe 3 ary, najprawdopodobniej od niedopałka papierosa. 2 kolejne pożary były w dniu 3 maja. Pierwszy z nich na terenie leśnictwa Zwierzyniec. Pożar rozpoczął się w późnych godzinach nocnych, a jego dogaszanie trwało do godzin porannych. Spaliło się około 90 arów, niecały hektar poszycia leśnego. Oprócz pożaru na terenie Nadleśnictwa Milicz, pożar ten przeszedł również na teren Nadleśnictwa Krotoszyn i tam również spaliła się podobna powierzchnia, czyli około hektara. Łącznie 2 hektary lasu. 4 z pożarów był na terenie Leśnictwa Grabownica. Rozpoczął się najprawdopodobniej również od jakiegoś niedopałka. Trwał krótko, ale był również w godzinach nocnych. Te nocne pożary są bardzo niebezpieczne. Tam spaleniu uległo poszycie na około 4-5 ara.
1: Dodajmy, że w weekend ogień pojawiał się także na polach i nieużytkach rolnych, gdzie interweniowali strażacy, mówi Dominik Kucharski z Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.
8: W weekend majowy mieliśmy 9 wyjazdów, z czego 3 wyjazdy dotyczyły pożarów lasów. Największy pożar lasu był w miejscowości Cieszków, gdzie spaleniu uległo 90 arów. Dodatkowo interweniowaliśmy w Cieszkowie, w parku, gdzie doszło do zatrzymania krążenia u mężczyzny. W Krośnicach interweniowaliśmy przy pożarze suchej trawy. Również w Lasowicach interwencja dotyczyła pożaru suchej trawy. W Miliczu ulica Aleja Wodników, pożar drzewa oraz Przewilki, ulica Różana, pożar samochodu na posesji przed domem jednorodzinnym.
1: W długi weekend wiele interwencji mieli też strażacy z powiatu Trzebnickiego. Tam również dochodziło do pożarów lasu i nieużytków, o czym informuje Dariusz Zajączkowski z Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.
9: Pierwsze 4 dni maja już w tej chwili wskazują, że był to bardzo pracowity dzień dla trzebnickich strażaków. Otrzymaliśmy 28 zgłoszeń, w tym 7 pożarów traw i nieużytków, między innymi w Pęgowie, Świeżowie, Paniowicach, Kliszkowicach Małych, Domanowicach, Ligotce. Razem około 25 arów. 8 pożarów lasu, poszycia leśnego i ściółki, między innymi w Kliszkowicach, Saniach, Rościsławicach, Siemianicach, Obornikach Śląskich i tu mamy areał około 1,5 hektara. Pozostałe pożary to budynek gospodarczy, baloty słomy czy pozostawione bez nadzoru ognisko. Z innych działań: wypadek samochodu osobowego, poszukiwania zaginionej osoby, wsparto również działania zespołu ratownictwa medycznego.
1: Sytuacja pożarowa w okolicznych lasach nadal jest trudna, dlatego zarówno leśnicy, jak i strażacy apelują o ostrożność podczas wycieczek do lasów i na tereny do nich przyległe. 3 pijanych kierowców zatrzymanych podczas majówki przez trzebnicką policję. O zdarzeniach na drogach mówi Lidia Łynko z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
10: W dniach od 1 do 3 maja policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy prowadzili wzmożone działania na drogach całego powiatu. Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w okresie długiego weekendu majowego. Do służby skierowano łącznie 24 funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy czuwali nad bezpieczeństwem kierowców, pasażerów, rowerzystów oraz pieszych. W trakcie działań policjanci przeprowadzili 35 interwencji. W analizowanym okresie odnotowano 5 kolizji drogowych. Funkcjonariusze zatrzymali także 3 prawa jazdy w związku z naruszeniami przepisów. Wobec kierujących, którzy dopuścili się wykroczeń, nałożono 12 mandatów karnych, zastosowano 6 pouczeń, a w 6 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Trzebnicy. Działania mundurowych pokazują, że mimo licznych apeli nadal nie nie wszyscy uczestnicy ruchu stosują się do obowiązujących przepisów. Każde nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas. Zdejmij nogę z gazu, zachowajmy ostrożność i szanujmy innych uczestników ruchu.
0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Miejsce całkowicie wolne od dźwięków w samym sercu uczelni muzycznej. We Wrocławskiej Akademii Muzycznej zacznie działać innowacyjny pokój ciszy. Wbrew pozorom nie chodzi tu o zwykły relaks. To projekt, który ma uczyć świadomego przebywania w ciszy, bo umiejętność odcięcia się od zewnętrznych bodźców przydaje się jednak nie tylko na scenie, ale przede wszystkim w codziennym życiu. Z inicjatorem Kacprem Kubiakiem rozmawiał nasz reporter Miłosz Stępień.
11: Pokój ciszy w Akademii Muzycznej brzmi trochę jak paradoks. Dlaczego muzykom tak bardzo potrzebne jest miejsce, w którym obowiązuje całkowity zakaz grania?
12: Dlatego, że tak naprawdę z taką sytuacją jak cisza spotykamy się zawsze. Przed koncertem, po koncercie wchodzimy często do sali koncertowej, zanim jeszcze tam wejdzie publiczność. Ta sala jest zupełnie cicha i my dopiero wtedy tak naprawdę wiemy coś o akustyce tego pomieszczenia. Jak tu grać? Nam jest cisza po prostu potrzebna, bo na jej tle dopiero może zabrzmieć muzyka. Tak? Na środku placu Jana Pawła II nikt nie organizuje koncertu, bo jest hałas samochodów, tramwajów i tak dalej. Więc cisza jest dla nas, to jest jak dla malarza płótno. I trzeba umieć po prostu z tą ciszą postępować. A wszyscy żyjemy chcąc nie chcąc w takiej kulturze hałasu, że zaszła taka potrzeba, żebyśmy stworzyli przestrzeń w pewnym sensie z tego hałasu wyłączoną. Tak? Nie będącą salą koncertową, powiedzmy, tak, ale właśnie wyłączoną po to, żeby się nauczyć jakiejś strategii działania z tą ciszą.
11: Brak telefonów, zakaz rozmów i śpiewu. Jak studenci reagują na ten pomysł, na to miejsce?
12: Na razie jesteśmy na takim etapie wdrażania tego pomysłu, że studenci są bardzo zaciekawieni i myślę, że to dopiero za jakiś czas będzie można zauważyć, czy to miało na nich realny wpływ. Na razie widzę ciekawość. Bardzo się cieszę, że nie widzę oporu. Tak? Nikt nie mówi, że nie wiem, została zabrana sala ćwiczeniowa. Swoją drogą nie została. Tak? Zaadaptowaliśmy, czy dołożyliśmy jeszcze jedną funkcję do jednego z pomieszczeń biblioteki, więc jakby studenci nie stracili żadnej przestrzeni dla siebie. Myślę, że to jest przestrzeń tylko, która może być z zyskiem jakimś związana.
11: A czy to miejsce będzie jakoś odpowiednio wyposażone? Coś dodatkowego się tam znajdzie?
12: Są tam najwygodniejsze w całej Akademii pufy, więc tam po prostu jest wygodnie. Jest też księgozbiór dotyczący ciszy. Tak żeśmy to rozwiązali z panią dyrektor biblioteki, że oryginały tych książek są w bibliotece w magazynie, a kopie są do stałego dostępu dla tych, którzy idą do pokoju ciszy. Także można też się z takiej strony naukowej, literackiej też czegoś o ciszy dowiedzieć, bo tam są nie tylko prace naukowe, są też różne dzieła po prostu związane z ciszą.
11: To miejsce też może sprawić, że nauka odpoczywania w kompletnej ciszy może sprawić, że ci ludzie będą lepszymi muzykami w przyszłości?
12: To jest w ogóle nadrzędny cel tego projektu. No bo gdybyśmy to robili z innego powodu niż to, żeby nasi studenci byli lepszymi muzykami, to trochę by ciężko byłoby znaleźć inne uzasadnienie. Myślę, że tak. Dlatego, że w ciszy no najbardziej się słyszy to, co nam gra wewnątrz i to, co potem można ewentualnie dać publiczności. A dzisiaj jakoś tak bardzo powszechnie, społecznie brakuje nam zagospodarowania tej strefy ciszy, nie tylko jako takiej strefy międzyludzkiej, ale też w każdym człowieku osobno.
11: Czyli to nie były względy tylko odpoczynku i ucieczki od tego przebodźcowania, tylko też względy nauki.
12: Tak, znaczy odpoczynek to jest jedna rzecz, jest oczywiście bardzo ważny, ale no, strefa relaksu też niedawno powstała w Akademii, więc jakby tam też można się spotkać i porozmawiać, ale tak, no, jakby chcę zwrócić bardzo uwagę na to, że nasze życie, zwłaszcza życie społeczne, jest związane z czymś takim, co się określa jako mediosfera, czyli to, jak docierają do nas różne bodźce, tak? I ta mediosfera się dzieli. Na przykład na logosferę, czyli tą strefę słowa, na sonosferę, czyli sferę dźwięku, na galenosferę, czyli właśnie sferę ciszy. Kto o tym dzisiaj pamięta, że taka sfera ciszy w ogóle jest? Ona zresztą z tą logosferą bardzo jest związana. To znaczy, to, że posiedzimy w ciszy, nauczy nas na pewno lepiej rozmawiać, nie? Bo jeżeli ja siadam do dialogu z drugim człowiekiem, to ja go muszę najpierw słuchać. A jak go zacząć słuchać, jak nie mam w sobie tej ciszy? Nie? To nie są moje słowa, że dzisiaj większość podczas wypowiedzi drugiego człowieka nie słucha, tylko myśli, co powie, jak tamten skończy. Właśnie chcemy coś zrobić w kontrze, nie? Chcemy pokazać, że to jest czas na słuchanie, a to jest elementarna część naszego zawodu, tak? Czyli praca z ciszą, czyli praca ze słuchaniem.
11: Czyli też mogą wyciągnąć tej wiedzy z tych książek, które będą dostępne.
12: Mam nadzieję, że będą z nich korzystać, bo są tam naprawdę interesujące pozycje, no i ten księgozbiór będzie się stopniowo powiększał.
11: Uczelnia stawia też na badanie nad ciszą, czyli studenci w ogóle potrafią jeszcze przebywać w zupełnej ciszy i o jakie badania chodzi?
12: Pokój ciszy jest częścią tylko większego projektu, który nazwałem Laboratorium Ciszy. No właśnie, nawet ktoś mi ostatnio powiedział, że to tak bardzo naukowo, w sensie tak empirycznie brzmi to laboratorium i czy my jako artyści w ogóle mamy prawo do używania tego sformułowania. Wydaje mi się, że tak, bo tak jak myślę, że tyle samo pracujemy z dźwiękiem, co powinniśmy pracować z ciszą i jest to projekt, który ma na celu pokazanie ciszy w różnych dyscyplinach i artystycznych i naukowych. To znaczy, chcemy na spotkania, warsztaty, może sympozja, zaprosić ludzi z różnych dziedzin i posłuchać właśnie, czym jest dla nich cisza, czym jest w ich zawodzie cisza, bo czymś innym ona będzie dla muzyka, aktora, który pracuje z dźwiękiem też i po prostu w tej ciszy jakoś się musi odnaleźć i ją tym dźwiękiem zagospodarować. Czym innym pewnie ta cisza będzie dla artysty wizualnego, który w tej ciszy spędza mnóstwo czasu tak naprawdę, pracując nad obrazem, instalacją i tak dalej. Ale czymś innym ta cisza będzie dla fizyka kwantowego, czymś innym dla matematyka, czymś innym dla na przykład językoznawcy, tak? No i właśnie chcemy się wzajemnie posłuchać. Mamy pomysł takich paneli, w których zawsze będzie występował jeden muzyk, też z różnych dyscyplin, bo no czym innym będzie cisza dla dyrygenta, czym innym dla kompozytora, czym innym dla skrzypka i obok człowiek z innej dziedziny, czy to fizyk, czy teolog, czy filozof, czy literaturoznawca.
11: A takie badanie też, tak myślę, mogą się przełożyć na projektowanie takich przestrzeni w mieście.
12: Dobrze by było, żeby to się zadziało, natomiast wydaje mi się, że z mojej perspektywy przynajmniej to nie jest pierwszy cel. Mi bardziej zależy na tym, żeby ten młody muzyk, który wychodzi z akademii i ma dookoła siebie same dźwięki, potrafił, stojąc tak naprawdę w centrum miasta, będąc otoczony hałasem, żeby on się potrafił wyciszyć. Żeby on się potrafił, niezależnie od bodźców zewnętrznych. Bo cisza i nawet ta galenosfera, o której wspomniałem, to jest coś i środowiskowego, ale też coś, co może być wewnętrzne, tak? Jakaś przestrzeń we mnie, która jest związana z ciszą, nie? Więc jakby najbardziej na tym mi zależy, ale jak kto z tego skorzysta, to im więcej tego będzie, to ja wszystko popieram w tym, wszelkie ruchy w stronę tego, żeby takie projekty w mieście również były obecne.
11: Czy są jakieś krótkie wskazówki, jak może każdy z nas uzyskać taką ciszę albo spokój?
12: To jest na pewno związane z takimi niemodnymi słowami jak kontemplacja i to nie tylko kontemplacja religijna, bo jest to też termin, chociaż może na jakiś czas wypadł z filozofii, to jednak w filozofii mocno, mocno obecny i bardzo ważny i dla różnych jej nurtów. Wydaje mi się, że warto jest zacząć od tego, żeby wygospodarować sobie w ciągu dnia w tej przestrzeni, która od nas zależy, to znaczy na przykład w przestrzeni swojego mieszkania, takie naprawdę 5 minut dziennie na to, żeby w ciszy posiedzieć. I to nie chodzi, i cały czas o to podkreślam, to nie chodzi o to, żeby do nas nie dochodziły różnego rodzaju bodźce słuchowe. Bo naprawdę komór akustycznych jest niewiele, tak żebyśmy byli na poziomie decybeli zero. No to
13: zaczynamy wtedy słyszeć inne dźwięki, jak bicie serca albo coś innego.
12: Dokładnie. Jest takiej ciszy absolutnej nie ma i to jakby już dawno wiemy, tak, że nie ma takiego zjawiska. Natomiast wygospodarowanie sobie takich 5 minut pozwala nam naprawdę wiele rzeczy w naszym życiu też zweryfikować. Nie? Proszę się zastanowić, kiedy ostatni raz to pan robił, albo nawet ja mam tutaj dość duże wyrzuty sumienia, nie? Że 5 minut, i to nawet nie z książką, nie? Usiąść i po prostu zamknąć oczy. No, na początku to ja rozumiem, że to będzie chaos, tak? Ale za tydzień, za miesiąc czegoś takiego będziemy chcieli, żeby ten czas się wydłużał. Nie? Oczywiście ja wiem, że na etapie studenckim, gdzie się często żyje jeszcze w większych społecznościach mieszkalnych, to bywa trudne, ale można wtedy skorzystać z pokoju ciszy, można skorzystać, to znaczy pójść na przykład do lasu nawet, do parku, do jakiegoś kościoła, najczęściej to są jeszcze przestrzenie, w których tę ciszę można usłyszeć i po prostu zacząć w tej ciszy przebywać. 5 minut, byleby regularnie.
1: Czy dzikie zwierzęta nam zagrażają? Dziki, zające, wilki. Można je spotkać nawet w dużych miastach. Wrocław wychodzi naprzeciw problemom, jakie ma na przykład Warszawa. Stąd edukacyjna kampania Dzikie w mieście. Cała akcja ma nauczyć ludzi, że dzikie nie jest straszne, ale też uświadomić, żeby nie zabierać podlotów, nie płoszyć dzików, nie dotykać saren, czy przede wszystkim nie dokarmiać i nie puszczać wolno swoich zwierząt na spotkanie z dziczą. Z Tomaszem Jóźwikiem, prezesem wrocławskiego ZOO, rozmawiał nasz reporter Kamil Warzocha.
14: O trzech rzeczach opowiem. Najpierw zacznę od bajek, potem przejdę do miejsca, a na końcu będzie o zwierzętach i ludziach. No, mamy XXI wiek i wydawałoby się, że to jest taki czas rozumu, dostępu do wiedzy i tak dalej, a ja mam ciągle wrażenie, że my wiedzę o dzikich zwierzętach albo czerpiemy właśnie z bajek, albo wprost stosujemy pewne sytuacje, które poznajemy w tych bajkach. No i tak, mamy tego złego, dzikiego wilka, którego się strasznie boimy i do którego niestety strzelamy, bo się go boimy. Mamy sytuację z małymi zajączkami, gdzie wychodzimy i wiadomo, że jak się znajdzie zajączka w trawie, to znaczy, że mama go na pewno zostawiła. Trzeba się nim koniecznie zaopiekować i zabrać go z tego miejsca. Nie robimy w ten sposób. Ten zajączek spokojnie sobie da radę, a mama pewnie za chwilę do niego przyjdzie z powrotem. Mamy historię żabie. Na szczęście chyba już nie całujemy jej dlatego, żeby się stała księżniczką, aczkolwiek bierzemy ją w nasze ręce, a na tych rękach często są różnego rodzaju bakterie i one niekoniecznie dobrze robią tej żabie. No i wreszcie mamy wilki. Ja bardzo lubię wierszyk Brzechwy. Przepraszam, dziki. Mam bardzo lubię wierszyk Brzechwy i bardzo lubię tego dzikiego i złego dzika, tylko że on jest dziki, bo żyje w lesie, natomiast niekoniecznie powinniśmy go dokarmiać po to, żeby właśnie zapewnić mu pożywienie, bo on sobie sam spokojnie to pożywienie znajdzie. A jak będzie żył w lesie, to nie będzie przychodził do nas i dzięki temu będzie nam łatwiej z nim funkcjonować. Miejsce. Spotykamy się w parku, który jest, jakbyśmy się spojrzeli tak na mapę, to niemalże w samym centrum miasta, a ten park jest niezwykły dlatego, bo no, jest ta część taka zagospodarowana, plac zabaw, alejki i tak dalej, ale za chwilę obok jest taka dzika jego część i w tej dzikiej części też żyją dzikie zwierzęta. A mówię o tym dlatego, bo tych terenów zielonych w mieście, nadrzecznych, mamy bardzo, bardzo dużo, więc mamy bardzo dużo okazji do tego, że możemy spotkać te dzikie zwierzęta. Te duże, jak dzik, ale też te malutkie, jak zając, albo lis, albo żaba na przykład właśnie. I to z kolei, szanowni państwo, powoduje taką sytuację, gdzie my powinniśmy się nauczyć, jak powinniśmy współpracować i współżyć z tymi zwierzętami, które tutaj były dużo wcześniej przed nami, a to my, zbliżając się do ich naturalnych siedlisk, budując domy przy lesie, albo korzystając z lasu w czasie naszych weekendowych spacerów, spotykamy się z nimi, no i wtedy bardzo często nie wiemy, jak powinniśmy na to zareagować. I ta kampania właśnie będzie o tym. Ta kampania będzie o tym, jak powinniśmy współżyć albo współmieszkać obok tych dzikich stworzeń, które mieszkają we Wrocławiu, mieszkają obok nas, czego nie powinniśmy robić, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, na co szczególnie powinniśmy zwracać uwagę. O tym wszystkim będzie ta kampania. Dlatego robimy ją przy współpracy tych, którzy się na tych dzikich zwierzętach znają bardzo dobrze, mam na myśli zoo, ale też robimy to w ten sposób, żeby docierać do osób młodszych, starszych, do seniorów, do tych, którzy mają ogrody działkowe, do różnych osób, które tej wiedzy mają często zbyt mało i dzięki naszej kampanii mam nadzieję, że będą mogli poznać znacznie więcej tych elementów ważnych, które są potrzebne w kontekście tego współżycia i współistnienia z dzikimi stworzeniami i dlatego też opowiemy za chwilę państwu o innych elementach, między innymi o tym jednym numerze, bo też mamy świadomość o tym, że no, czasami się zdarzają takie sytuacje trudne albo niebezpieczne dla zwierząt albo dla nas i wtedy też powinniśmy mieć możliwość szybkiej, sprawnej reakcji.
0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Średnio 18,5 tysiąca samochodów dziennie przejeżdża po drogach krajowych na Dolnym Śląsku. To czwarty wynik w kraju. To wyniki generalnych pomiarów ruchu, które w ubiegłym roku przeprowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. O tym, które z dolnośląskich tras oblegane są najmocniej i jak te wyniki wypadły w powiatach trzebnickim i milickim, informuje Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA.
15: Co 5 lat wykonujemy generalny pomiar ruchu, który jest największym w skali całego kraju projektem pomiarowym, który daje nam obraz sytuacji ruchowej na głównej sieci drogowej w kraju. Uzyskane wyniki pomiaru będą wykorzystywane m.in. do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, do oceny potrzeb modernizacji istniejącej sieci drogowej, ale także wspierają procesy planistyczno-projektowe w instytucjach publicznych, ale także w instytucjach prywatnych. Z pomiarów, które były przeprowadzone w 2025 roku, wiemy już, że odcinki autostrad i dróg ekspresowych odpowiadały za 61% całej pracy przewozowej dróg krajowych. Największy tutaj udział przypadł autostradom A4, A1, A2, ale także drogom ekspresowym S8 i S5. Średni dobowy ruch roczny na Dolnym Śląsku to niemal 18,5 tysiąca samochodów, co daje nam czwarte miejsce w skali kraju. Pomiary ruchu w 2025 roku były realizowane z zastosowaniem automatycznych urządzeń pomiarowych, ale także były analizowane na podstawie materiałów wideo. Na S3 na Dolnym Śląsku największy dobowy ruch zauważyliśmy w okolicy Polkowic i Lubina i jest to ponad 36 tysięcy pojazdów. Na węźle łączącym S5 z autostradową obwodnicą Wrocławia, czyli węzłem Wrocław Północ, średnio przejeżdżało 40 tysięcy samochodów. Tak więc ten ruch na drogach jest coraz większy, dlatego budujemy wiele nowych dróg, aby usprawnić ten ruch. Natomiast nawet najlepsza infrastruktura nie zapewni pełnego bezpieczeństwa i tak naprawdę to bezpieczeństwo zależy od kierowców, więc tutaj zawsze apelujemy o ostrożność, przestrzeganie przepisów i odpowiedzialne zachowanie, ponieważ to wszystko ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Na drodze ekspresowej S5 w okolicy Żmigrodu średni dobowy ruch roczny utrzymuje się na poziomie około 23 tysięcy pojazdów. Poprzedni GPR, który był wykonywany w 2020 roku, wskazał, że średni dobowy ruch samochodów w tej samej okolicy wynosił nieco ponad 15 tysięcy pojazdów. Obecnie w okolicy Trzebnicy przejeżdża około 37 tysięcy pojazdów. Ruch zwiększa się na węźle łączącym S5 z węzłem Wrocław Północ na autostradowej obwodnicy Wrocławia, gdzie średni dobowy ruch wynosi już nieco ponad 40 tysięcy samochodów. Średni dobowy ruch roczny na drodze krajowej nr 15 w okolicy Trzebnicy, w zależności od skrzyżowania, z drogą wojewódzką 340 klaruje się na poziomie niecałe 9 tysięcy pojazdów, natomiast z drogą wojewódzką 359 to jest już ponad 12 tysięcy samochodów. Z kolei średni dobowy ruch roczny na drodze krajowej nr 15 w Miliczu wynosi około 9 tysięcy pojazdów.
1: We Wrocławiu otwarto Dolnośląskie Centrum Patomorfologii. To nowoczesna placówka, która ma przyspieszyć i usprawnić diagnostykę, szczególnie w kierunku chorób nowotworowych. Laboratorium znajduje się przy ulicy Ostrowskiego 7 we Wrocławiu, ma blisko 400 metrów kwadratowych i jest wyposażone w zaawansowany sprzęt. Dzięki automatyzacji badań i nowoczesnym metodom, takim jak cytologia płynna, pacjenci mogą liczyć na szybkie i dokładniejsze wyniki. Centrum tworzy zespół doświadczonych patomorfologów, wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych oraz techników histopatologii. Więcej w moim materiale.
16: Żukowski, kierownik Dolnośląskiego Centrum Patomorfologii.
17: Pan tutaj jako gospodarz tego miejsca, Dolnośląskie Centrum Patomorfologii. Ja chciałem zapytać, jak to wygląda od takiej strony, można powiedzieć, zarządzania, jeśli chodzi o takie centrum.
16: Zarządzanie samo może nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, zwłaszcza w moim przypadku. Ja mam, nie chwaląc się, doświadczenie kilkudziesięcioletnie w pracy jako kierownik zakładu patomorfologii, czy to na uczelni, czy to w dużym szpitalu specjalistycznym. Natomiast na pewno zarządzanie jest o tyle specyficzne tutaj, że wielu lekarzy, którzy z nami współpracują, to nie są stali pracownicy tej jednostki, tylko osoby, które pracują na umowy zlecenia. W związku z tym zarządzanie to jest głównie manewrowanie grafikami pracy tak, żeby na bieżąco była zapewniona obsługa.
17: To ile osób z wami współpracuje tutaj w Dolnośląskim Centrum?
16: Samych lekarzy jest w tej chwili 8. To są lekarze specjaliści patomorfolodzy. Oprócz tego jest jeszcze kilka osób, które są albo w trakcie specjalizacji, tak zwana rezydentura, albo mają dawną jedynkę z patomorfologii. To są osoby, które z nami współpracują, ale wykonują, powiedzmy, mniej skomplikowane czynności. Do tego wszystkiego mamy w tej chwili współpracujących 4 cytomorfologów i oczywiście zespół laboratoryjny składający się w tej chwili z 10 osób plus rejestratorki.
17: A trudno jest pozyskiwać lekarzy do współpracy, bo na konferencji padło takie stwierdzenie, że tych patomorfologów jest stosunkowo mało.
16: No jest mało niestety i muszę powiedzieć, że co prawda w ostatnich latach absolwenci wyższych uczelni medycznych wykazują większe zainteresowanie patomorfologią, ale to wcale nie oznacza, że zwiększa się, że tak powiem, ich dostępność na rynku z 2 powodów. Pierwszy dość dziwny jest taki, że czasami nie podejmują oni pracy normalnie w swojej specjalizacji, tylko szukają innej specjalizacji. Sam miałem w swoim zespole kiedyś takiego jednego lekarza. Natomiast w dalszym ciągu okazuje się, że intratne bywa również porzucenie kraju i szukanie zatrudnienia gdzieś poza granicami, na przykład w krajach skandynawskich. W związku z tym tych lekarzy w dalszym ciągu jest duży deficyt i miejsca rezydenckie nie są obsadzone w 100% w Polsce. To z reguły jest około 50-70% miejsc, które są dostępne i obsadzone.
17: To tak tylko jeszcze teraz pokrótce, czym w sumie ta patomorfologia jest?
16: No na pewno patomorfologia to jest w pierwszej kolejności badanie tkanek i komórek. To jest diagnostyka medyczna oparta na analizie morfologicznej, czyli wyglądzie komórek oraz tkanek i na tej podstawie stawianiu rozpoznania, które jest bezwzględnie konieczne, zwłaszcza w przypadku onkologii.
17: Też się kiedyś mówiło, że przeprowadza się sekcję zwłok. Przez patomorfolodzy to robią, ale też było takie stwierdzenie, że tych sekcji już się tak dużo nie wykonuje. Z czego to wynika?
16: Sekcji nie wykonujemy dużo, dlatego że w Polsce dość nieprecyzyjnie są respektowane przepisy prawa. Mianowicie prawo mówi generalnie o tym, że sekcję zwłok zleca lekarz prowadzący i de facto nikt nie ma prawa tego zmieniać. Natomiast bardzo często rodziny mają wpływ na to, że odstępuje się od sekcji zwłok w szpitalach. Natomiast generalnie ta liczba sekcji, czy z takich, czy z innych przyczyn w Polsce na pewno spada. I to widać na przykładzie wielu miejsc, również ośrodków uniwersyteckich, czy dużych szpitali specjalistycznych. Sekcji wykonuje się po prostu stosunkowo mniej niż w poprzednich latach.
17: Jak oddać do Was tutaj próbki do badań?
16: Najprościej to poprzez przychodnię, gabinet prywatny, czy szpital, który wykonuje zabieg, bo jednostka ma podpisane umowy z wieloma zewnętrznymi kontrahentami w tej chwili, w związku z czym nie jest to żadnym problemem. No, oczywiście każdy może przyjść nawet z ulicy i odpłatnie zlecić wykonanie takiego badania.
17: Jest coś refundowane z NFZ u Was?
16: No niestety akurat w tej chwili nie, dlatego że Fundacja Badań Patomorfologicznych w Polsce no, jest dość skomplikowana. To jest właściwie pytanie do dłuższej dyskusji. Mogę powiedzieć tylko w skrócie, że szereg ośrodków w Polsce przeszło tak zwaną akredytację, w wyniku której tego typu badania były refundowane przez NFZ. W tej chwili ta akredytacja, ten proces stanął w miejscu. Najprawdopodobniej będzie on kontynuowany, ale de facto wszystkie te badania, które my wykonujemy, są gdzieś tam, można powiedzieć, wmontowane w koszty zabiegów operacyjnych, zabiegów diagnostycznych, w ten sposób rozliczane.
17: Dużo takich ilości badań się wykonuje w ciągu roku?
16: No to są tysiące, właściwie można powiedzieć setki tysięcy badań w skali roku. Jeśli uwzględnimy jeszcze do tego cytologię, to duży ośrodek patomorfologiczny na pewno wykonuje około kilkuset tysięcy badań.
18: Sandra Schmidt, dyrektor regionu zachodniego w ALAB Laboratoria.
17: Powiedzmy, ile takich oddziałów tutaj macie?
18: Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to posiadamy kilka laboratoriów. To są laboratoria zewnętrzne, takie wolnostojące. Tutaj mamy takie jedno laboratorium centralne w regionie Dolnego Śląska we Wrocławiu. Natomiast mamy również mniejsze laboratoria. Są to laboratoria zlokalizowane w szpitalach, z którymi współpracujemy. Obsługujemy całą właśnie infrastrukturę szpitalną oraz rynek zewnętrzny. I w województwie dolnośląskim mamy 4 takie laboratoria. Natomiast nasz region zachodni to również województwo wielkopolskie. Tam mamy również centralne laboratorium zlokalizowane w Poznaniu plus 2 szpitalne oraz województwo lubuskie. Tam mamy tylko i wyłącznie laboratorium takie zewnętrzne ALAB Laboratoria.
17: A dzisiaj spotykamy się na takim oficjalnym otwarciu Dolnośląskiego Centrum Patomorfologii. Jakie badania oferujecie?
18: Z doświadczenia wiem, że ludzie nie mają świadomości, czym dokładnie zajmuje się patomorfologia. Jak słyszą, że pobrano od nich wycinki, to mają już świadomości, że są chorzy na nowotwór najczęściej. Natomiast tak naprawdę dzisiaj wszystko, co zostanie wycięte, kolokwialnie mówiąc, z naszego ciała, musi zostać przebadane histopatologicznie. I to się absolutnie nie wiąże tylko i wyłącznie z diagnozą raka czy nowotworów właśnie złośliwych. Również wyróżniamy nowotwory łagodne, niezłośliwe. My tutaj w Dolnośląskim Centrum Patomorfologii oferujemy i badamy wszystko tak naprawdę, począwszy od badań podstawowych, właśnie histopatologicznych, takich rutynowych, znamiona, migdałki, wyrostki robaczkowe i tak dalej, poprzez badania cytologiczne, które są również niezwykle ważne. A kończąc na bardzo skomplikowanych, trudnych przypadkach, dostajemy ze szpitali całe narządy wycięte z organizmów człowieka, które musimy przebadać.
17: Czyli jest to mocno powiązane z genetyką.
18: Tak, mamy możliwość jeszcze dokładniej, jeszcze precyzyjniej postawić diagnozę dzięki możliwościom, które daje nam genetyka. Mamy w swojej ofercie szeroki panel badań genetycznych, co naprawdę bardzo ułatwia klinicystom wdrożenie leczenia i tym samym na poprawę rokowań dla pacjentów. A to jest najważniejsze.
17: A to wszystko dzięki temu nowoczesnemu sprzętowi, wszystkim tym urządzeniom, które pomagają tutaj w diagnostyce.
18: Tak, dokładnie. Mamy najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, technologiczny, zarówno do badań cytologicznych, patomorfologicznych, jak i genetycznych.
19: Tomasz Łaszkiewicz, jestem prezesem Dolnośląskiego Centrum Patomorfologii, dyrektorem generalnym ALAB Laboratoria.
17: Powiedzmy tak w skrócie, czym się patomorfolodzy zajmują?
19: Patomorfolodzy zajmują się badaniem tkanek, czyli w odróżnieniu od innych laboratoriów, takich można powiedzieć, jak każdy sobie wyobraża laboratorium, to jest krew, prawda, czy jakiś inny materiał, no to to jest takie laboratorium tak zwane analityczne i ono bada tak zwane płyny z jam ciała, to się tak fachowo ładnie nazywa. Natomiast patomorfologia bada tkanki po prostu, czyli coś, co jest wycięte z jakiegoś miejsca ciała, podlega to obróbce, no i na końcu patomorfolog to ogląda mikroskopem. Tak, cała obróbka, cały proces jakby takiego wycinka no, prowadzi do tego, żeby zrobić tak zwany slajd potocznie lub też preparat, czyli tak zwane szkiełko, które dostaje patomorfolog i on je ogląda. Na podstawie tego wydaje diagnozę.
17: Czyli dzisiaj ma to duże znaczenie w onkologii, można powiedzieć, ale też kiedyś sekcje zwłok i tak dalej się też robiło.
19: Kiedyś patomorfologia faktycznie szczególnie z sekcjami zwłok kojarzyła. Natomiast to jest dziedzina, która de facto jest bardzo ważną dziedziną w systemie opieki zdrowotnej, szczególnie diagnozowaniu pacjentów onkologicznych, bo to jest dzisiaj jakby taka naprawdę podstawówka. Oczywiście uzupełnieniem no dzisiaj w standardach nawet zgodnych z różnymi tam rekomendacjami, prawda, różnych towarzystw, z rekomendacjami również naszych władz, powiedzmy, prawda, Ministerstwa Zdrowia i specjalistów, którzy tam pracują. Uwzględnieniem zawsze diagnostyki patomorfologicznej jest też diagnostyka genetyczna, ale znowu, gdyby nie patomorfologia, nie przygotowanie materiału przez patomorfologię, to i ta genetyka by też, mówiąc mówiąc kolokwialnie, nie dała rady, prawda? No bo ktoś ten materiał musi w genetyce przygotować. Więc patomorfologia, mówiąc w skrócie, jest bardzo ważną dziedziną, wręcz bez patomorfologii nie ma dzisiaj możliwości diagnozowania pacjentów onkologicznych.
17: Czym dla grupy ALAB to centrum jest, jak bardzo ważne jest jakby w strukturze całej spółki?
19: Jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ tak jak mówiłem już w wystąpieniu, no mamy tych 9 pracowni, prawda? Staramy się te pracownie ulokować w miejscach, które pozwolą zapewnić tą najlepszą jakość, czyli tak naprawdę pierwsza faza dobrej jakości to jest to, żeby materiał, który zostanie pobrany, znalazł się bardzo szybko w laboratorium. Czyli po to w tych aglomeracjach, w miejscach, gdzie jest duże skupisko populacji, po to robimy te pracownie, żeby ten praktyczny tak naprawdę czas był jak najkrótszy. Tak? To jest bardzo ważne w ogóle do wydania całości wyniku i całej diagnostyki, dlatego że im dłużej jest transportowany materiał, tym ta diagnostyka czasami nawet w przypadkach, można powiedzieć, takich krytycznych, może być niewykonana w całości, bo na przykład jeśli za długo materiał jest w formalinie transportowany, no to wtedy nie można z tego zrobić badania genetycznego, bo materiał na tyle ulegnie degradacji, że po prostu badanie genetyczne z tego nie wyjdzie, tak? Więc to jest bardzo ważne. Więc ten czas i to miejsce, w którym jest ulokowana ta pracownia, to są kluczowe rzeczy dla jakości, tak? Jest to ważny ośrodek, jest to ośrodek akademicki. Uważam, że pracownia na ten moment naprawdę będzie bardzo dobrym uzupełnieniem tutaj systemu opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku, w zachodniej Polsce. To, co powiedział pan profesor, tutaj jest brak takich pracowni. Tu jest sporo specjalistów, którym trzeba dać miejsca pracy, których trzeba ułożyć organizacyjnie, wykorzystać ich potencjał, wykorzystać przede wszystkim czas, prawda, właściwie, czyli poprzez różne optymalizacje, które wynikają po prostu z naszego doświadczenia, tak, z tego, że my tych pracowni prowadzimy ileś, prowadzimy je od 100 lat, więc no jakieś tam skromne, ale doświadczenie mamy.
1: Będzie połączenie między mostami warszawskimi a trzebnickimi tunelem. Miasto Wrocław ogłosiło przetarg na projekt budowy tunelu pod torami w rejonie kanału miejskiego. Inwestycja połączy trasy pieszo-rowerowe. Wykonawca będzie miał 1,5 roku na opracowanie projektu.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Wrocław. Wrocław.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się

0: Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci refreny.